0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: mama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torwarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpak i było grubo, proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska, Tomek Piotrkiewicz.
2: Dzień dobry.
0: Joachim Piotrkiewicz. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach. Druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
3: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
6: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
3: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Spokojnie jeszcze na drogach w Jędrzejowie czy Kielcach. Na duże korki nie powinniście teraz natrafić. Żadnych większych zdarzeń służby nie zgłaszają. Zresztą dziś ruch na pewno będzie mniejszy o poranku niż zazwyczaj w dni robocze. Wiele osób ma wolne, dzieci do szkół nie idą. Także ciaśniej będzie robić się dopiero później w ciągu dnia.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Przed południem dużo słońca, temperatura w ciągu dnia będzie wzrastać do 25 stopni, ma być dziś w Jędrzejowie czy Kielcach, ale po południu możliwy silny, porywisty wiatr i może pojawić się także deszcz. Niewykluczone miejscami w regionie burze. Sobota i niedziela już raczej bez opadów, w prognozach jak na razie widać tylko słońce. Jutro ma być do 22 stopni, w niedzielę cieplej do około 24.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich.
1: To jest
2: Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: Nasz model Kraftwerk w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6.11 na zegarach. Piąty dzień czerwca mamy dzisiaj, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
0: Klimacik.
3: Zawsze, zawsze, absolutnie. Ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z JMZ. Crazy in Love jest...

0: My gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: It's breaking up my heart, śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba.
1: Oj, tak,
0: akceptujemy,
1: oj,
0: jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
2: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys, coś na... Pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
1: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22:44:30 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Wisłą mamy Krzysztofa Iwisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i modniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy Zaha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Iwisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, perfekt bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha bujania po błokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków, Łokietka 83.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
9: Piątek, niby dzień roboczy dzisiaj, ale wiele osób ma wolne i to widać na drogach w Jędrzejowie czy Kielcach. Mniejszy ruch niż zazwyczaj o tej porze. Więcej natomiast policyjnych patroli w ciągu dnia, szczególnie na głównych drogach regionu. Policjanci będą zwracać uwagę na prędkość czy na przykład trzeźwość.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku w robocie? Oto jest pytanie tego poranka, czyli zaczynamy poczet flyerów polskich, znaczy poczet, przepraszam, pracowników roku,
2: właśnie,
1: którzy się meldują w pracy miesiąc. W środku długiego weekendu. Zaczynamy od nas.
3: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
1: Jest. Melduję się na posterunku, realizuję program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja z mnie poniosła.
2: Dziękuję. No my meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22 4 4 i 3 0 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
1: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Konga, wiadomo, konga, bonga, dzikie węże. Jest środek długiego weekendu, głupoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend?
2: No,
1: jest
2: właśnie
1: deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje,
2: no,
1: i posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
15: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
14: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
16: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
14: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Milą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
17: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Złote Przeboje w drodze.
10: Jeszcze większych korków na drogach w Jędrzejowie czy Kielcach nie widać. Wiele osób ma wolne, więc ruch mniejszy niż zazwyczaj w roboczy piątek. A dzisiaj ruszają dni Jędrzejowa i w związku z tym od godziny 8 do północy w niedzielę zamknięta częściowo dla samochodów będzie Aleja Józefa Piłsudskiego.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Pogoda w Świętokrzyskiem.
10: Sporo słońca w pierwszej części dnia, ale mamy już wydane ostrzeżenie przed burzami na popołudnie dla Jędrzejowa czy Kielc. Burze mogą przynosić ulewy, silny wiatr, czy lokalnie także grad, ale oczywiście może być też tak, że te burze nas ominą. W sobotę i niedzielę już ma być słonecznie, tu zapowiedzi burz czy deszczu nie widać. Będzie do 23 stopni, jutro w niedzielę do 24.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Dzień dobry, po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
12: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. To jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. 5 po siódmej gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: głos, ten głos łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Celine Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
0: tak jest.
2: Spin Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: Biły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską, no my znamy tylko Sandrę Lauer-Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie, pobawcie się w to razem z nami.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Google Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe, ciekawe.
2: Ciekawe, ciekawe. No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i Państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga dalej, lecimy, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Oj, serio.
2: No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnia uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To też jak na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Jeszcze w miarę spokojnie na drogach w regionie, w Jędrzejowie czy Kielcach. Na korki nie powinniście o tej porze natrafić, mimo że to piątek, ale wiele osób ma wolne, dzieci nie idą do szkół i to widać na drogach, że na razie jeszcze luźniej. Później na pewno będzie robić się ciaśniej przy dojazdach do centrów handlowych.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samoręcznie, więc jesteśmy na posterunku.
3: No ja dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy, pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować, no niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złote przeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu. Sprowadzę sobie na pudełku 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna. No
1: właśnie. Paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open i o tym historycznym sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Reklama.
11: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, 8 w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
13: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
12: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
14: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
12: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
10: Nieco zwiększa się ruch na wjazdach do miast czy na głównych drogach regionu, ale dużych korków jeszcze nie ma. Ruszają dni Jędrzejowa od dziś do niedzieli. Wiele będzie się działo, a od teraz do północy w niedzielę zamknięta częściowo dla ruchu kołowego jest Aleja Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie właśnie w związku z imprezami.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Pogoda będzie się nam dziś zmieniać. Ma być sporo słońca, ale już mamy wydane na popołudnie ostrzeżenie dla Jędrzejowa czy Kielc przed burzami. Te mogą przynieść ulewy, w czasie których spadnie do 20 mm wody, możliwy silny wiatr osiągający 70 km na godzinę i możliwy też grad. Oczywiście może być też tak, że te burze nas ominą, a kolejne dni, sobota i niedziela, już raczej słoneczne.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato opowiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tak. tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: Przyjemne, całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Ed, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. Wow. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie okej.
2: Okay. Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl, właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: No tam niby nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22 44 30. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze, co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że z pizzy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy cudę na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracy pomimo długiego weekendu z racji tego, że studenci dzisiaj mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
1: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
8: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No genialny, genialny kawałek. Po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów, Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy. My już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klif, lepszy model.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Niby piątek, a jednak długi weekend i to widać na drogach w Jędrzejowie czy Kielcach. Mniejszy ruch niż zazwyczaj o tej porze. Na pewno wkrótce będzie się jednak robić ciaśniej przy dojeździe do turystycznych atrakcji czy centrów handlowych. No i więcej też w związku z długim weekendem mamy na drogach policyjnych patroli.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Magda, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Mhm. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Mhm. Yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona super książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie sobie ze smutkiem?
2: My, faceci, mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut 9.

0: maj za nami, czerwiec już leci, żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker, no a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie w części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja.
3: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
5: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
4: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no.
9: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
11: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: No, to wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję.
6: Woli pani majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
4: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Racewicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
2: Pogoda.
4: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
3: Dzień dobry. No umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
13: Fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 stówek, 500 złotych polskich. Słuchajcie radia Złote Przeboje na dzień dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autobus był dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście taki jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Żarty dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry,
3: witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne, po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80, więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, do bycia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Żeby tam... chyba tak. Brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł. Ostatnie.
3: Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest. Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
13: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travisto Fast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
18: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
17: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Chris Ria, to był w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, The Road to Hell, czyli ścieżka na hell, o tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666, takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy, walczących, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Korkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A to prawda, i również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

Perełeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10:00.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
13: Małgorzata Mura, zapraszam. W przyszłym tygodniu rusza przebudowa infrastruktury podziemnej na budowie drogi ekspresowej Kielce-Zachód-Bocianek. Będą zmiany w organizacji ruchu na Łódzkiej w Kielcach. O tym Ewelina Walczak.
14: Wprowadzenie zmian rozpocznie się w nocy z 10 na 11 czerwca. Ruch z południowej jezdni ulicy Łódzkiej w kierunku Lublina przekierowany zostanie na jezdnię północną w kierunku Łodzi i będzie się nią odbywał w obu kierunkach. Północna jezdnia Łódzkiej będzie dwukierunkowa od skrzyżowania z Hubalczyków do Zagnańskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Olszewskiego wyłączona będzie sygnalizacja świetlna.
13: Dokładne informacje o utrudnieniach znajdziecie na stronie internetowej Kieleckiego Magistratu. A to utrudnienia drobne, ale na już w Jędrzejowie. Dzisiaj ruszają dni miasta. Do północy w niedzielę częściowo jest zamknięta dla samochodów Aleja Józefa Piłsudskiego. A wydarzenia czekają nas w całym mieście. Dziś m.in. przegląd kapel ludowych i dyskoteka pod gwiazdami. Jutro festyn rodzinny. W niedzielę parada motocyklowa i koncert, którego gwiazdą będzie Oskar Cyms.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda w Świętokrzyskiem.
13: Jeśli planujecie dzisiaj plenerowe aktywności, weźcie pod uwagę, że mogą do nas dotrzeć burze. Jest wydane ostrzeżenie IMGW dla Jędrzejowa czy Kielc właśnie przed burzami, które mogą przynieść ulewy, silny wiatr i lokalnie też grad. Te burze możliwe po południu i wieczorem. Jutro już bez takich ostrzeżeń, bez deszczu, dużo słońca i słoneczna ma być też niedziela. Jutro 22 stopni, w niedzielę do 24.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
16: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy w pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy Was serdecznie. Jak jest u Was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak Wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 224430, można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak Wam się pracuje w środku długiego weekendu? 224430.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Hart i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przyboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przyboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przyboju Show Me Heaven albo If Love Is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krystynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, no pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście, no są chwile takie, które powodują zmęczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie, można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco. Gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2244 i 30.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
2: Boże Tamurę zapraszam. Pościg za nastolatkiem na motorze. Uwaga jędrzejowskich policjantów zwrócił motorower w miejscowości Wilanów, który jechał bez świateł. O tym Grzegorz Pałka.
3: Policjanci na motocyklach postanowili skontrolować skuter, dając znak do zatrzymania się, jednak kierujący zlekceważył go i zaczął uciekać. Usiłował zgubić patrol. Pościg przeniósł się na ulicę Jędrzejowa. Kierujący miał wyraźny plan ukrycia się przed policjantami na jednej z posesji. Nie spodziewał się, że policjanci wjadą tam za nim. Okazało się, że kierującym jest 12-latek. Sprawa trafi do sądu dla nieletnich, który rozpatrzy też liczne naruszenia przepisów drogowych popełnione przez kierującego w czasie ucieczki.
2: Tyle Grzegorz Pałka, dziękuję. Mamy długi weekend. To oznacza więcej policyjnych patroli na świętokrzyskich drogach. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na prędkość czy trzeźwość. A jeśli planujecie dzisiaj załatwić jakieś urzędowe sprawy, to upewnijcie się, czy placówki są otwarte. Część urzędników ma wolne. Zamknięte są dziś na przykład urzędy miasta w Piekoszowie, Chęcinach, Pińczowie, Urząd Gminy Działoszyce czy Starostwo Powiatowe w Kielcach.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Świętokrzyskiem.
2: Przyjemnie, słonecznie, chociaż chmury też są. Temperatura wzrasta dzisiaj w Jędrzejowie czy Kielcach, ma być do 24 stopni. Ale już na popołudnie mamy wydane ostrzeżenie IMGW przed burzami dla naszego regionu. Burze mogą przynieść ulewy, silny wiatr osiągający do 70 km na godzinę, czy lokalnie także grad. Kolejne dni wydłużonego weekendu już słoneczne, bez deszczu czy burz.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia piątkowego. Właśnie się rozpoczęła 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy z Jennifer Lopez. Let's get loud. Dajmy troszkę głośniej, bo największy przyboj lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przyboje dla Was.

Serce ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przyboje, 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Robota, nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30 do 12. Czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowsce autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowsce autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak. Był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

Lenny Kravitz, niesamowity i I Belong to You, przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
5: Małgorzata Mura, zapraszam. Zmiany w przyszłym tygodniu na ulicy Łuskiej w Kielcach w związku z przebudową infrastruktury podziemnej na budowie drogi ekspresowej S74 Kielce Zachód-Bocianek. Wprowadzanie zmian rozpocznie się w nocy z 10 na 11 czerwca. O planach Ewelina Walczak.
6: Południowa jezdnia ulicy Łuckiej zostanie wyłączona z użytkowania, a cały ruch zostanie przekierowany na jezdnię północną na odcinku od Hubalczyków do okolic skrzyżowania z ulicą Zagnajską. Ruch na dwie jezdnie zostanie poprowadzony tymczasową przewiązką około 170 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Zagnajską.
5: To w przyszłym tygodniu, a my jesteśmy w środku długiego weekendu i przypominam, że mamy w związku z tym wzmożone kontrole na świętokrzyskich drogach. Policjanci apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków pogodowych, a te będą zmienne. Dla całego województwa mamy na popołudnie wydane ostrzeżenia przed burzami, które mogą przynieść ulewy, silny wiatr i lokalnie grad. Ostrzeżenia dla Kielc i Jędrzejowa obowiązują od 13:00.
2: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Świętokrzyskiem.
5: Planujecie dziś aktywność w plenerze? Śledźcie radary burzowe, bo przypomnę, że mamy ostrzeżenie przed burzami wydane dla Jędrzejowa czy Kielc, dziś do 24 stopni. Jutro słońce, bez burz, deszczu czy silnego wiatru w prognozach i będzie około 23 stopni. Do 24 ma być w niedzielę, też przewaga słońca, chociaż w prognozach na niedzielę widać już zapowiedź ewentualnych burz.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12:00 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia. Ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie i jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy. A teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Marta i nie Zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu. Jeśli pracujecie, dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję Wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowość. Skąd pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofarm.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.

12 minut, będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach, podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Brian Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
11: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
12: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
12: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej, 560 na dobę. To o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówił Michał Wrzosek z PKP Intercity.
14: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przyjazdu do Warszawa Centralna Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
12: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać. We wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

Nowy Król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać. Chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy Król powstał w czasie, gdy budka suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynne Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i budki suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złoty Przybył.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie, Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha. I mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja, 78 rok i to Hold the Line, też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. Gaj koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków Łokietka 83.
12: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy Twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio, tak. to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o Wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo Wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14.00.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Mamy piątek, jest 5 czerwca, tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
13: 3 ofiary śmiertelne, długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
13: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48. To skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z iFirma.
15: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
13: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
16: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
13: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa jutro o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie i zapraszam na Snap.

0: Ka-ching!
1: Shania Twain w radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: To Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze, luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby znad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

The Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 71 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 80 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach. No ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend, piątek, 5 czerwca i wiadomości.
11: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu, na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
12: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
11: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
13: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
14: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
11: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
16: Małgorzata Mura, zapraszam. Pewnie niektórzy z Was kojarzą hasło na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. To okrzyk Himena, bohatera kreskówek z lat 80. Od dziś w kinie Helios w Kielcach film Władcy Wszechświata, czyli druga, po niezbyt udanej sprzed lat, kinowa opowieść o Himenie. Już pojawiają się pierwsze recenzje krytyków. Film ma być mocno w klimacie lat 80. z dużą dawką nostalgii dla tych, którzy serial oglądali do śniadania. A co ciekawe, na planie reżyser w dużym stopniu postawił na wielkie fizyczne scenografie oraz efekty praktyczne, zamiast polegać wyłącznie na zielonym ekranie. Władcy Wszechświata od dziś w kinie Helios w Kielcach. Możecie tam też oglądać Straszny film, to szósta odsłona serii komedii. Z kolei w kinie w Jędrzejowie możecie oglądać film Michael, to opowieść biograficzna o Michaelu Jacksonie. A jutro w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach koncert. Wystąpi Mała Armia Janosika, to z okazji dziesięciolecia zespołu.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
10: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę. Zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80. urodziny. No to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: Rozlady tradycyjne i świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram, a ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

to jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no tutaj jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni. Tak.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja to nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich m.in. mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
14: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek, ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwe wysypy. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
15: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
14: O Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: Może tam urę zapraszam do niedzieli Dni Jędrzejowa. Dzisiaj m.in. jeszcze dyskoteka pod gwiazdami, jutro festyn rodzinny, występy lokalnych zespołów tanecznych i muzycznych, także koncert rapowy i dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę parada motocyklowa i koncert, którego gwiazdą będzie Oskar Cyms. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Jędrzejowskiego Magistratu. W niedzielę świętowanie Dnia Dziecka połączone z 8. Jarmarkiem Miejskim w Morawicy nad Zalewem od 10. Morawickie Stowarzyszenie Morsów będzie proponować dla najmłodszych biegi, gry i zabawy. Będzie też piana party. O 15.00 część artystyczna na placu przed Centrum Samorządowym. Pojawi się m.in. Ola Piłat. A Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach na długi weekend proponuje nam ciekawe wydarzenia, warsztaty, gry. Na dziedzińcu muzeum bezpłatna strefa drewnianych gier zręcznościowych.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
3: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. W piątek.

Pol Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą, słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy Unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle ja, teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie! Mówisz...

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Pół w dół z Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu.

0: Dance into the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbało o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka. O tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Precyzja to luksus, którego nie widać, ale czuć go w każdym przejechanym kilometrze. W Wadowscy autoryzowanych serwisach Volvo łączymy wieloletnie doświadczenie z wysokim standardem obsługi, abyś miał pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Przyjedź i skorzystaj ze specjalnej oferty. Drugi i kolejny przegląd 1999 zł brutto, a ozonowanie klimatyzacji za złotówkę. Zapraszamy do Wadowscy autoryzowanych serwisów Volvo. GAI koło Krakowa, Myślenicka 7 oraz Kraków, Łokietka 83.
9: Ekstra, piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
10: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie.
17: Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska. Na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 9.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind, bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze, bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Reklama. Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
11: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. IMGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
12: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski także drugiego stopnia można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
11: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Mai Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlamowego turnieju French Open.
13: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
14: Wczoraj zostajemy do jutra.
13: Tak jest.
11: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda.
10: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach, na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku. Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
18: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Michael Jackson i Beat It, a ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: To ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko
0: no
1: mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhra z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKO, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc pogodne, i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem Wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer. Mike Oldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla was. Cały dzień. Już teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24 Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu myślę nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek, więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony pod 22 44 30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka. Zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 4 4 i 3 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 4 4 i 3 0.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo MGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje. 9.

0: karierę w show biznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Miss Lovitz, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radio Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radio Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma
1: bardzo
0: prawdziwe wakacje. No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A mąż się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego
1: dziękuję,
0: weekendu
1: również. Pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy dziękuję. Również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami na teraz OMD.

0: Tak, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu. Złote przeboje, takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.
2: W

0: Uuu, widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19:00, przed nami już teraz informacje sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Menszika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska, rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. Trzy mecze i trzy zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
15: Pogoda.
14: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek Kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia i jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego stworzyć utwór dosłownie w 5 minut. Wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając Radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Leon Richie w Radiu Złote Przeboje. No,

0: To gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami. To Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizor nie było okej. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

Trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca

0: czeka listener. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Reklama.

0: co komu dziś, zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison mojej w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
5: Expert taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl. Reklama.
7: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Faktem, że dotarłam na tę wyspę, w czasie kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryjskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer to Chumba Wamba w Radiu Złote Przeboje. Już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie. Choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę, a to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera, no i w którym to mieście urodził się ten artysta. Przed wami Falco. Rock me, rock me, rock me, rock me, rock me, rock me. I'm not

0: Och, to była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Radio

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach cen.

0: Stali krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach list przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Faniak Cannibals w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
2: Magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, witam i oczywiście zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. O czym sobie dziś powiemy? No na pewno będziemy mówić o kacu, ale nie o tym, co teraz przeszło wam przez głowę, tylko powiemy sobie o Kielce Air Collection, czyli po prostu kac w skrócie. A cóż to takiego jest? Dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego jak zwykle zresztą zachęcam. Odwiedzimy dziś także Filharmonię Świętokrzyską, żeby porozmawiać o codziennej pracy właśnie muzyków, ale nie tylko, bo także i pionu administracyjnego. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli tak, to po prostu ciąg dalszy przed nami.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: Moim i waszym gościem jest kolekcjoner, fotograf i fotoreporter Wojciech Habdars. Jego kolekcja Kielce Air Collection jest do obejrzenia w bazie zbożowej. Cześć Wojtek. No właśnie, kolekcja czy bardziej zbiór eksponatów muzealnych? A jeżeli nie eksponaty muzealne, tylko kolekcja, to dlaczego? Gdzie jesteśmy? Co jest teraz dookoła nas?
3: Możemy tutaj zobaczyć bardzo różne przedmioty związane z lotnictwem, głównie z lotnictwem wojskowym, głównie z lotnictwem wojskowym polskim, ale nie tylko.
2: A skąd te wszystkie przedmioty, które są dookoła nas pięknie wyeksponowane w gablotach, znalazły się w bazie zbożowej?
3: A, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, dzięki mojej żonie, która po roku mieszkania z fotelem katapultowym w naszym salonie wykazywała coraz mniejsze zrozumienie dla tego stanu rzeczy. I fotel przywędrował do bazy razem z pomysłem, który już narodził się troszeczkę wcześniej. Ale od początku, generalnie od bardzo dawna, właściwie odkąd pamiętam, interesowałem się samolotami, lotnictwem, modelarstwem. W podstawówce, czy jeszcze wcześniej chodziłem, bardziej się przypatrywałem chyba bardziej niż uczęszczałem do modelarni przy Kielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą prowadził pan Pela. No tam modele samolotów działały na moją wyobraźnię. No od jakiegoś czasu, od paru lat generalnie bardziej zwracałem uwagę, jeśli się pojawiało coś związanego z lotnictwem, na co mogłem sobie pozwolić, to lądowało to w zakamarkach moich schowków. I w pewnym momencie mnie naszło, że może by tak fotel katapultowy to fajny mebel był. No trafił się fotel katapultowy i przyjechał do mnie z Paryża. No i zamieszkał w naszym salonie, ciesząc moje oko kolekcjonera i wprawiając w konsternację naszych znajomych, którzy przychodzili i bardzo się martwili, czy to nie jest przypadkiem krzesło elektryczne. Nikt nie wyraził chęci zajęcia miejsca w tymże fotelu, mimo tłumaczeń, że na pewno nie jest to krzesło elektryczne. Ta kolekcja, którą zbierałem w zakamarkach, ona w pewnym momencie zaczęła żyć internetowo. To znaczy stworzyłem coś tak jak na początku wirtualne muzeum, a potem się dokształciłem, że słowo muzeum jest związane z bardzo wieloma obowiązkami, których nie spełniam i chyba nie mam ochoty administracyjnie spełniać. I zmiana nazwy nastąpiła z wirtualnego muzeum na Kielce Air Collection. I tak to funkcjonowało w internecie przez czas jakiś, czyli tam były prezentacje na początku samych rzeczy, troszkę dla usystematyzowania również dla siebie samego tych przedmiotów i prezentacji ich szerszemu gronu, no bo niektórzy kolekcjonują coś tylko dla siebie, kradzione obrazy to warto mieć w piwnicy i nie pokazywać, natomiast jak się coś ma, czy można się pochwalić, to z tego też płynie dla kolekcjonera jakaś przyjemność. Noc muzeów skłoniła mnie do tego, żeby uwolnić moją żonę od fotela katapultowego w salonie, a w bazie zbożowej zebrać też te rzeczy, które dotychczas były bardzo porozrzucane fizycznie, natomiast zebrane tylko i wyłącznie w internecie. I tak w ciągu właściwie tygodnia niecałego, czy półtora, wszystkie te rzeczy znalazły się tutaj, co więcej zostały w pewien sposób zorganizowane. Wprawdzie nazwa pierwszej wystawy była dość przewrotna, choć pewnie w jakiejś części oddająca to, co pokazałem, bo była to wystawa złomu lotniczego i fotela katapultowego. Tak się to nazywało oficjalnie, tak zostało zapowiedziane i ku miłemu mojemu chyba zaskoczeniu wzbudziło większe zainteresowanie niż oczekiwałem. Co na pewno dodało mi jakiegoś wiatru w skrzydła, że to kolekcjonerstwo moje może się wydawać komuś innemu jeszcze też ciekawe. I kolekcja, która się znalazła tutaj na tą noc muzeów, no zagościła na dłużej, bo pierwsze plany to były takie, że przywiozę, pokażę, może przyjdą 3 osoby, a może 5 i no i potem z powrotem wrócą te przedmioty do zakamarków, ale nie wróciły, zostały tutaj, bo się chyba dobrze czują.
2: To już to nieco wiemy na temat tego, jak taką kolekcję się zdobywa i jak się ją powiększa, ale każda kolekcja ma to do siebie, że musi mieć ten pierwszy przedmiot kolekcjonerski albo po prostu jakiś unikatowy. Od czego w twoim przypadku zaczęło się kolekcjonowanie tego, jak sam określiłeś, złomu lotniczego?
3: O pierwszego chyba nie możemy zobaczyć akurat, bo jest jeszcze w jednym zakamarków, właśnie mi przypomniałeś, jest to spadochron hamujący do samolotu. Na pewno nabrało to tempa jakieś 2 lata temu, czyli już zacząłem tak wyszukiwać przedmiotów, tak? Ta pierwsza rzecz, znaczy były modele samolocików sklejane, składane z harcerza, który jeszcze dawniej był na Sienkiewicza. Nie są one włączone do kolekcji, bo nie istnieją, bo często modele składane były potem wysadzane w powietrze petardami. Natomiast taka rzecz typowo samolotu to był ten spadochron hamujący, którego
2: tutaj no niestety zobaczyć w żaden sposób nie możemy, bo go nie ma w Kielce Air Collection. To co jest? Co przyciąga tych wszystkich, którzy postanawiają skontaktować się z tobą i odwiedzić Kielce Air Collection?
3: No, najciekawsze wydaje mi się są rzeczy związane z lotnictwem wojskowym, ponieważ no, jest to coś, co nam towarzyszy, ale z tym nie mamy styczności, szczególnie w Kielcach. No, mamy lotnisko w Masłowie, ale tutaj wojskowe samoloty nie goszczą. One czasem się pojawiają przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, ale tam nie każdy znowu dotrze. Natomiast my mamy tutaj zebranych kilka kombinezonów lotniczych. Mamy kamizelki ratunkowe, mamy hełmy lotnicze THL, SGH. Jednym z ciekawszych przedmiotów jest na pewno wspomniany wcześniej fotel katapultowy. Jest to fotel katapultowy firmy angielskiej Martin Baker, który latał w samolocie francuskich sił powietrznych Mirage.
2: A jest coś, co szczególnie napawa cię dumą jako kolekcjonera, czy to właśnie ten wspomniany fotel katapultowy?
3: Są to rzeczy, które w jakiś sposób są ciekawe i mają swoją historię i są związane z czymś takim bardzo ulotnym, a właściwie może w przypadku samolotów nieulotnym, czyli z marzeniem o lataniu. Czyli mamy możliwość tutaj obcowania, ja mam możliwość, ponieważ się tym interesuję, mnie to pasjonuje. Myśliwcami oczywiście nie miałem szansy latać, ani jakoś się nimi zajmować. Są to przedmioty, które latały i dzięki obcowaniu z nim można obcować właśnie z marzeniem o lataniu.
2: No i niech podniesie głowę do góry, no może nie o tej porze, bo już ciemno na dworze, ale niech podniesie do góry głowę ten, kto choć raz o lataniu nie marzył. Wojciech Habdas, prezentujący Kielce Air Collection, którą na co dzień zobaczyć można w kieleckiej bazie zbożowej, był moim i waszym gościem w dzisiejszym wydaniu magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. A my pozostajemy w stolicy Świętokrzyskiego, z tym, że już teraz przenosimy się do Filharmonii Świętokrzyskiej, żeby sprawdzić, co na co dzień poza koncertami w Filharmonii się dzieje.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
2: A o tym wszystkim opowie nam dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
4: Prowadzenie się, wybudowanie najpierw Filharmonii i działalność w tym nowym gmachu całkowicie zmieniła rzeczywistość, postrzeganie nas, dała nam szansę na rozwinięcie skrzydeł, bo wcześniej grywaliśmy tylko piątkowe koncerty, od czasu do czasu realizowaliśmy jeszcze jakieś wieczory kameralne, no a w tej chwili własnych imprez Filharmonii oferujemy najczęściej 2 w tygodniu. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo wiele różnych wydarzeń gościnnych. No i to wszystko spowodowało, że mogliśmy proponować Państwu różnorodne formy, czyli oprócz koncertów symfonicznych, które same w sobie są bardzo różnorodne, proponujemy koncerty kameralne, koncerty edukacyjne, te tak zwane familijne, niedzielne. Transmitujemy opery z Metropolitan w Nowym Jorku. Prezentujemy trochę zapomniane kino artystyczne. No mamy wystawy w końcu, więc jest to szereg bardzo różnorodnych działań. Większość z nich wokół muzyki, ale też zależało nam na tym, żeby to nie była tylko muzyka. Jest to dom muzyki, ale chcemy wiązać się z innymi dziedzinami sztuki. To jest instytucja, która wymaga nieustannie nieustannej twórczej pracy, takiego myślenia nie tylko na rok do przodu, nie tylko w kontekście tego, co się wydarza na bieżąco, ale również w takim szerokim programowaniu. My jesteśmy jedyną profesjonalną instytucją muzyczną w regionie. W związku z tym to nie jest kwestia tylko grania repertuaru filharmonicznego, tylko wychodzenia poza te granice, które tego typu instytucje sztywno sytuują w tych większych ośrodkach. Czyli my musimy i zagrać lżejszy repertuar, dotknąć opery, operetki, jazzu, różnych form, pokazać odrobinę współczesności tego, co się dzieje na świecie, a tu niekoniecznie dociera, nawet jeśli grono odbiorców jest niewielkie. Mamy pewną rolę edukacyjną, musimy kształtować gusta, musimy współpracować z różnymi instytucjami, staramy się i z uniwersytetem, i ze szkołą muzyczną, i ze szkołą plastyczną. Otwarci jesteśmy na różne formy animacji, kultury. Także to nie jest samograj, to jest raczej ogrom obowiązków i takiego myślenia twórczego, strategicznego, szerokiego.
2: Czyli z tego, co słyszymy, praca filharmonii, praca całego pionu administracyjnego i również muzycznego, to jest ciągłe poszukiwanie, ciągłe doszkalanie się, no i wychodzenie naprzeciw potrzebom odbiorców, którzy jako widzowie do filharmonii przychodzą.
4: Oczywiście, że cały czas pracujemy, nawet powiedziałbym, że zmieniamy pewne już utarte ścieżki działania po to, żeby ten krąg odbiorców poszerzać. To postrzeganie nas przez społeczeństwo jest troszkę zależne od tego, co się dzieje wokół nas. Myśmy bardzo wyraźnie odczuli na przykład spadek zainteresowania w momencie, gdy nastąpił ten wyraźny kryzys finansowy, czyli odczuwaliśmy to, że społeczeństwo ma mniej pieniędzy i nieco mniej korzysta z naszej oferty. Staramy się doszukiwać różnych przyczyn, dlaczego raz jest lepiej, raz gorzej, prawda? Trochę to może wynikać z propozycji repertuaru, ale trochę też z zmieniania się, docierania do odbiorców. W tej chwili świat przesuwa się do internetu i my też staramy się za tym dążyć, aczkolwiek pamiętajmy, że pewnym walorem, i ja tego staram się pilnować, filharmonii jest to, że jest to jednak instytucja w pewnym sensie konserwatywna. Ciągle występujemy we frakach, ciągle repertuarowo odnosimy się do Mozarta, Beethovena i to wymaga pewnej oprawy, no ale nie uciekamy od naszych czasów, od współczesności, choćby poprzez to, że wychodząc z sali koncertowej po wysłuchaniu Beethovena zderzamy się ze sztuką współczesną, myślę tu o plastyce, która nas otacza w foyer, więc staramy się to wszystko mieszać.
2: Panie dyrektorze, ja cały czas mam w głowie i w swojej pamięci swoje pierwsze zetknięcie się z Filharmonią Świętokrzyską. To było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i nie było to w Kielcach, nie było to w gmachu Filharmonii, tylko było to w mojej szkole podstawowej. Do tej pory pamiętam swój zachwyt, kiedy zobaczyłem muzyków doskonale grających na swoich instrumentach. Czy takie wyjazdy poza siedzibę Filharmonii nadal jeszcze są spotykane?
4: My nadal jeździmy do szkół, nadal staramy się dopasowywać do rytmu życia szkół. Mamy cztery, nie chciałbym powiedzieć ekipy, może zespoły, które proponują takie trasy i różnorodne tematy, w związku z tym tu jest możliwość wyboru. Wciąż jest to chyba ponad 600 takich koncertów w ciągu roku, jakie organizujemy w województwie. Staramy się i przekonujemy, że to jest potrzebne i bardzo wielu ludzi właśnie wspomina, że za młodu to był ich pierwszy kontakt z muzyką, ważny, owocujący w dorosłości, więc mam nadzieję, że w dalszym ciągu uda się nam to utrzymać.
2: No co do tego, że uda się to utrzymać, ja nie mam żadnych wątpliwości, a Filharmonii i muzykom życzę tego, żeby na każdym koncercie sala była wypełniona do ostatniego krzesełka i do ostatniego widza. O codziennej pracy Filharmonii Świętokrzyskiej na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM w magazynie Co jest grane opowiadał dyrektor Jacek Rogala.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
2: Tak na wszelki wypadek przypomnę wszystkim zdezorientowanym. Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Zdezorientowani w czasie i przestrzeni. Mam nadzieję, że już są także wśród nas. Ja nadal lekko zdezorientowany. Nazywam się Michał Pustuła i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy tego naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A za momencik przyjrzymy się i to bardzo, bardzo dokładnie pracy Jędrzejowskiego Centrum Kultury. O tym, jak to wygląda na co dzień, jakie wydarzenia, eventy, czy też po prostu fajne imprezy są organizowane w Jędrzejowie przy użyciu zasobów głównie ludzkich oczywiście, ale także technicznych pochodzących z Jędrzejowskiego Centrum Kultury. O tym opowie nam dyrektor Sebastian Sipa. Porozmawiamy również sobie o tym, jak wygląda proces kształcenia i to w różnych dziedzinach i różnych kategoriach, bo można naprawdę wiele, jeżeli tylko ktoś chce nauczyć się chodząc na wszelkiego rodzaju zajęcia oferowane właśnie przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, gdzie już teraz się przenosimy.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
2: Jak wygląda na co dzień funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
5: Na co dzień to jest tak, że my prowadzimy różnego typu zajęcia dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych. Są to formy teatralne, muzyczne, taneczne, przeróżne, artystyczne, ale prowadzimy również kino, które od piątku do wtorku, od godziny 15 do godziny 20 jest czynne i właśnie na sali widowiskowo-kinowej odbywają się seanse kinowej. To i tutaj możemy spotkać i premiery współczesnego kina, ale też pojawiają się u nas przeglądy kinowe, kino niezależne, oczywiście bajki też dla dzieci, Disney i wszystkie superprodukcje. Także jest to kino, można powiedzieć, pełną parą i pełnoprawne, współczesne kino. No poza tym też działalność widowiskową, koncertową, estradową. Czyli staramy się przynajmniej raz w tygodniu w Jędrzejowie odbywało się coś ciekawego. Przeważnie to są środy lub czwartki, bo wtedy nie gramy kina, więc to mamy taką wtedy fajne okienko na zrobienie czegoś innego. I tam można zobaczyć jakieś widowisko teatralne, stand-up, kabaret, koncert. Więc różne formy estradowe.
2: No nie zapominamy również o imprezach cyklicznych, o których pan nie wspomniał, pewnie przez skromność, a jest ich całkiem sporo, bo i Święto Miasta Jędrzejowa.
5: I Święto Miasta, czyli nadanie praw miejskich dla Jędrzejowa też jest co roku u nas mocno akcentowane.
2: Czy chociażby koncert mikołajkowy, czy jędrzejowskie szopki bożonarodzeniowe. Panie dyrektorze, czy wy prowadzicie jakieś statystyki, które potrafią, na podstawie których potrafimy stwierdzić, które z tych zajęć czy imprez cieszą się największą popularnością wśród uczestników?
5: Oczywiście, że tak. To są statystyki cały czas. Ja w tej chwili nie mam do nich dostępu, nie posłużę się w tej chwili żadnymi cyframi, ale no na pewno Dni Jędrzejowa. To jest ta impreza, która jest najbardziej popularna, najwięcej widzów. My tą imprezę u nas, ona się odbywa przez 3 dni i ten najbardziej, powiedzmy, oblegany dzień, to szacujemy około 5-6 tysięcy osób.
2: No to jest już całkiem pokaźna liczba. Pewnie jakbyśmy sumowali te 3 dni Święta Miasta, to by nam wyszło grubo ponad 10 tysięcy. Tak mi się wydaje.
5: Oczywiście, tak myślę.
2: To tutaj mamy te imprezy cykliczne, które w ciągu roku odbywają się w Jędrzejowie, są organizowane przez Jędrzejowskie Centrum Kultury, ale przecież codziennie również w siedzibie Jędrzejowskiego Centrum Kultury odbywają się zajęcia i to zajęcia różnego rodzaju. O tym, cóż to są za zajęcia, możecie dowiedzieć się ze strony internetowej, ale my opowiedzmy w skrócie, jakie są sekcje, gdzie można się zapisać, no i jak to po prostu wygląda.
5: Na naszej stronie internetowej jest pełna szczegółowa informacja dotycząca wszystkich grup artystycznych, w których się odbywają zajęcia, gdzie się można zapisać. Ja powiem mniej więcej tylko o tym, że są to zajęcia na przykład do zespołu śpiewawczego Mały Jędrzejów, nauka gry na klarnecie i saksofonie. Są zajęcia taneczne w ramach zespołów tanecznych Parada. Mamy akrobatykę, również dla dzieci i młodzieży. Poza tym nauka gry na fortepianie, gitarze klasycznej w ramach ogniska muzycznego przy Centrum Kultury. Są również zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży. Mamy również, prowadzimy też naukę gry na akordeonie ludowym. To też jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach forma.
2: A ten akordeon, ja tak tutaj przerwę, ten akordeon się jakoś różni od takiego, bo mówi pan akordeon ludowy. Czy on jakoś wyróżnia się bardzo od takiego normalnego?
5: Tak, czyli tradycyjny akordeon, ten, który byśmy, powiedzmy, zapisali się do szkoły muzycznej. Tam uczymy się programu klasycznego, uczymy się zgodnie z cyklem nauki w szkole muzycznej. Natomiast tutaj my zatrudniliśmy muzyka takiego z krwi i kości muzyka ludowego, który przekazuje, tak jak to kiedyś na wsiach, w świetlicach się odbywało, że ci tradycyjni muzycy ludowi uczyli młodych tego stylu ludowego, tego niepowtarzalnego polskiego folkloru. No my to właśnie robimy w Domu Kultury.
2: No to pięknie, to jest również kultywowanie tradycji, co zdaje się, że wpisuje się doskonale w misję Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Ale ja panu przerwałem tym akordeonem, a pan miał, zdaje się, jeszcze...
5: Ja jeszcze miałem wspomnieć o tym, że są również zajęcia teatralne, które u nas się odbywają z młodzieżą, ale również i z seniorami. Mamy bardzo silną grupę seniorów, nazywa się ta grupa Si Senior i to jest grupa teatralna, która tak naprawdę nawet wakacje pracuje. Ta grupa nie przerywa pracy, ona już nie robi sobie przerwy wakacyjnej tak jak młodzież. Zapraszamy gorąco właśnie na otwarte zajęcia, na podpatrywanie, bo tak jak tu pan redaktor wspomniał, nie wszyscy muszą być już od razu zdecydowani na jakąś formę. Więc gorąco zapraszamy, żeby przyjść do nas, porozmawiać z nami, poobserwować, co my robimy i może coś dla siebie znaleźć.
2: No pewnie, że można coś dla siebie znaleźć, a o tym znajdowaniu i organizowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń w Jędrzejowie przy użyciu, jak już wspomniałem, środków dostępnych w Jędrzejowskim Centrum Kultury opowiadał dyrektor Sebastian Sipa. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym zabrać was w miejsce, które słynie z jednego w całym naszym województwie świętokrzyskim i to nie tylko. Mowa o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Jeżeli nic do tej pory wam to nie mówiło i nie zdradziło, to chyba pora najwyższa, żeby koniecznie zostać z nami na 93,2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem i czegoś ciekawego się dowiedzieć. A o tym wszystkim opowie nam Andrzej Płonka, pracownik kieleckiego Geoparku. A przy okazji to Centrum Geoedukacji. Tam właśnie jesteśmy, bo tam znajduje się Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia. Oczywiście w Kielcach.
1: Odpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
2: Andrzej Płonka, pracownik kieleckiego Geoparku. Panie Andrzeju, zacznijmy w takim razie od samego początku. Jak to było z tym Ośrodkiem Pracy Twórczej Wietrznia? Skąd pomysł na to, żeby taki ośrodek powstał? Skąd pomysł na to, żeby on zlokalizowany był właśnie na kieleckiej Wietrzni?
6: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1960.

0: i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowane był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, bo ponieważ były to środki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta.
1: Panie Andrzeju, a gdzie możemy zobaczyć te piękne rzeźby, które w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia powstawały i powstały?
0: Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, pomniku harcerza, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, również pomniki w innych miastach. Pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Jak słyszeliście, nawet historia kieleckiej rzeźby może być fascynująca. Opowiadał o niej Andrzej Płonka. Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem? To hasło i równocześnie nazwa naszego magazynu. I oczywiście to zobowiązuje w naszym dzisiejszym spotkaniu. Michał Pustuła, zapraszam. Teraz, właściwie za momencik, przenosimy się do Chęcin. Dokładnie do gabinetu burmistrza Chęcin. Moim i waszym gościem będzie Robert Jaworski. I porozmawiamy sobie o Zamku Królewskim w Chęcinach, ale nie tylko, bo mówić będziemy także o tym, odrobinkę, jak otoczony jest zamek, co w ostatnich latach się zmieniło, jak i od czego zależy kolor iluminacji, którą widzimy jadąc od Jędrzejowa do Kielc albo od Kielc do Jędrzejowa. Co dzieje

0: się na rynku w Chęcinach, a także jak zmieniła się Niemczówka. Na te pytania wszystkie już teraz znajdziecie odpowiedzi w Radiu Złote Przeboje 93 i 2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
2: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Pierwsza rzecz to oczywiście zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku.
0: Panie burmistrzu, a co dokładnie zmieniło się na zamku?
2: Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne.
0: A z tego nowiutkiego parkingu pod zamkiem możemy piękną aleją przejść już do obiektu, o którym dzisiaj mówimy.
2: Aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych i te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami.
0: Mamy gdzie zaparkować, wiemy jak dojść nową aleją na zamek, to wchodzimy i naszym oczom ukazuje się, no właśnie, także nieco odnowione to wszystko, co z samym zamkiem jest związane.
2: Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast dzisiaj została ona ładnie zabudowana i myślę, że dzisiaj jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona, mówię tu o kwadratowej wieży. Dzisiaj ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Dzisiaj ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana iluminacji.
0: No właśnie, ten element jest dostrzegalny już z daleka, bo to czy jadąc w kierunku Krakowa, czy jadąc od Jędrzejowa w kierunku Kielc, Zamek Królewski w Chęcinach jest podświetlony. Widać go na co dzień białym światłem, natomiast od święta te światła zmieniają kolory. To także robi ogromne wrażenie.
2: Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że dzisiaj jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które dzisiaj są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku.
0: No to w takim razie ja zachęcam was do takiej chęcińskiej wycieczki, bo naprawdę warto. Ja uwielbiam Zamek Królewski w Chęcinach i same Chęciny i rynek ten górny i dolny także. Moim i waszym gościem był Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. A już teraz zabieram was z Chęcin wprost do Jędrzejowa. Odwiedzamy Muzeum Przypkowskich, żeby dowiedzieć się, skąd to muzeum w ogóle w Jędrzejowie się wzięło. Na te pytania odpowie dyrektor Jan Przypkowski.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o zegary, to wy jesteście, zdaje się, że doskonałym adresatem tych moich pytań i tych moich myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda?
3: No powiedzmy, że można nas o to pytać i uzyskać odpowiedź.
0: No bo zegarów ci u was dostatek i słonecznych, i myślę, że tych zabytkowych, i tych współczesnych, ale proszę powiedzieć nam wszystkim, bo wiemy, że zegary Muzeum Przypkowskich, tutaj można postawić znak równości, ale od czego to wszystko się zaczęło i jak to się stało, że w Jędrzejowie pojawiły się zegary i pojawiło się również Muzeum Zegarów między innymi?
3: Och, no wiąże się to z osobami założycieli kolekcji, a przede wszystkim z doktorem Feliksem Przypkowskim, który pod koniec XIX wieku był lekarzem powiatowym w Jędrzejowie. On już w młodości zainteresował się astronomią oraz gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych, zaczął nawet studia astronomiczne, ale jego ojciec, który był takim trochę bardziej stąpał mocno po ziemi, był człowiekiem interesów, przekonał go, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu godziwie zarobić, a to wtedy będzie mógł również mieć środki na realizowanie swoich zainteresowań, w tym właśnie astronomii i gnomoniki. Felix posłuchał tej rady, przerwał studia astronomiczne i rozpoczął studia medyczne ze specjalizacją doktora położnika i była to bardzo dobra decyzja, ponieważ był lekarzem cenionym, wziętym, bardzo dobrze zarabiającym i rzeczywiście mógł realizować swoje zainteresowania, kupować zegary słoneczne, kupować coraz lepszy sprzęt do obserwacji nieba. A w 1922 roku na dachu swojej kamienicy zbudował kopułę obserwatorium astronomicznego z porządnym wielkim teleskopem w środku i ta kopuła obserwatorium jest takim charakterystycznym motywem wznoszącym się nad dawną kamienicą Przybkowskich. Jego syn Tadeusz, urodzony w 1905 roku, przejął zainteresowania po swoim ojcu, też interesował się astronomią, też interesował się gnomoniką i taki pierwszy duży zegar słoneczny sam zrobił w wieku 19 lat, ryjąc go i rzeźbiąc w wielkim głazie narzutowym. Ten zegar znajduje się dziś w Ogrodzie Czasu za muzeum. No i cóż, kolekcja zegarów słonecznych, która potem się wzbogacała, kiedy muzeum stało się już państwowe, jest obecnie z pewnością największą kolekcją w Polsce i jedną z największych kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych na świecie.
0: Panie dyrektorze, czy my możemy pokusić się o takie pytanie, jak dużo zegarów znajduje się w kolekcji Muzeum Przybkowskich? Wszystkich, i słonecznych, i tych pozostałych?
3: A troszkę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ponieważ zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych jest prawie 400 bez kilku sztuk. Natomiast na pytanie o ilość zegarów niesłonecznych, zegarów mechanicznych, tak z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to około kilkudziesięciu sztuk.
0: Czyli kolekcja jak najbardziej ogólnoświatowa, jeżeli nie wszechświatowa. Jeszcze jedno pytanie, już tak zupełnie na zakończenie. Panie dyrektorze, czy w momencie przestawiania z czasu letniego na zimowy albo z zimowego na letni ktoś w muzeum przestawia te wszystkie zegary? No nie mówimy tutaj o słonecznych, bo tych nie trzeba, prawda?
3: Pozwoli pan, że skupię się właśnie na słonecznych, ponieważ z zegarami mechanicznymi to jest u nas tak, że one powinny co jakiś czas być nakręcane, żeby ten mechanizm był cały czas w dobrym stanie i gotowości, ale nie muszą chodzić przez cały czas, także nimi się nie zajmujemy, natomiast zegary słoneczne tak jakby same się przestawiają, to znaczy czasem właściwym i naturalnym dla zegarów słonecznych jest czas zimowy i dawniej używano jedynie tego czasu zimowego, który zresztą nie miał wtedy takiej nazwy, natomiast w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać czas letni, kiedy zaczęto wprowadzać od początku XX wieku tę zmianę czasu na letni, aby lepiej trochę wyzyskać światło dzienne, wtedy pojawił się problem, który polega na tym, że jest kilka miesięcy w roku, wtedy kiedy mierzymy czasem letnim i to są miesiące, kiedy zegary słoneczne nasze wskazują nieprawidłową godzinę i trzeba tę jedną dodatkową do nich doliczać.
0: I dzięki temu już bez problemu każdy sobie z określeniem godziny poradzi. No i odpowiedzieliśmy na to pytanie, skąd Muzeum Przybkowskich wzięło się i jest na szczęście w Jędrzejowie. A o tym wszystkim opowiadał dyrektor muzeum Jan Przybkowski. Dziękujemy bardzo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Jeżeli teraz się słyszymy, to oznacza, że wasze radioodbiorniki ustawione są na falach 93,2 FM. A jeżeli tak jest, to słuchacie magazynu, co jest grane w Świętokrzyskiem w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła, ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania przed nami, a już za momencik zabieram was na wycieczkę. Wycieczkę Świętokrzyskim Szlakiem Literackim. Jest taki istnieje i warto sprawdzić sprawdzić, co się na nim znajduje. Trochę o tym poopowiadamy już za chwilę, a później przeniesiemy się również do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, żeby sprawdzić, co znajdziemy na tej odnowionej kilka lat temu trasie zwiedzania.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Świętokrzyski szlak literacki. Mam nadzieję i w głowie Mikołacze to, że ta nazwa coś wam mówi. Taki szlak istnieje w województwie świętokrzyskim i o takim szlaku dziś sobie powiemy, zwiedzając nasz piękny region razem z przewodniczką, którą jest Dorota Czesak, autorka książki Wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. No to wyjeżdżamy w takim razie na tę piękną podróż, jadąc od jednego miejsca, gdzie ktoś mieszkał, przebywał albo tworzył, do innego miejsca. A zaczniemy sobie od miejsca wyjątkowego i od Nagłowic, niedaleko Jędrzejowa. Tam właśnie przez pewien okres swej twórczości i życia przebywał Mikołaj Rej. Ale o szczegółach, co tam można zobaczyć, jak Nagłowice należy zwiedzać, podążając świętokrzyskim szlakiem literackim, opowie wam mój gość.
4: Zacznijmy może od Nagłowic, Mikołaj Rej.
0: Nagłowice, Mikołaj Rej. No właśnie. Tuż tam, jak się skręci za Jędrzejowem, tak?
4: Tak, zbaczę się troszeczkę za Jędrzejów. I Rej pisał o narodzie polskim: niechaj wszystkie narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Rejowi możemy naprawdę zawdzięczamy mu no właśnie to, że dzisiaj w szkole no między innymi piszemy po polsku, tak, bo on był ojcem tej twórczości w języku polskim, także do Nagłowic warto się wybrać, warto pamiętać, że tam coś takiego jest, bo stamtąd Rejowie pochodzili. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Zaczęło się też takie słynne, bardzo popularne powiedzenie w języku polskim, no na przykład wypchać się sianem. To zapoczątkował Mikołaj Rej. Bardzo często jeździmy z grupami, czy opowiadamy grupą o chyba jednym z najwybitniejszych synów naszej świętokrzyskiej ziemi, czyli o Stefanie Żeromskim. Bardzo, bardzo popularna twórczość, chociaż trudna, nie ukrywam, że sama mam problem z przebrnięciem przez opisy przyrody w Puszczy Jodłowej na przykład.
0: Ale jakie piękne.
4: Ależ cudowne, wspaniałe, piękne, kwieciste i nasze świętokrzyskie. O Żeromskim dużo mówimy, dlatego że jego ostatni utwór, wydany w 1925 roku, to była Puszcza Jodłowa. I tam Żeromski przepięknie pisał: Puszcza Jodłowa jest niczyja, nie twoja, nie moja, jeno Boża święta. No i obecnie, współcześnie z Żeromskim związanych kilka atrakcji turystycznych, między innymi Centrum Edukacyjne Szklany Dom,
0: który... W Czekotach.
4: Dokładnie.
0: I tam możemy przejechać właśnie przez przełom Lubrzanki, od którego zaczęliśmy.
4: Dokładnie, i możemy pomachać może domowi, w którym mieszkał Michał, o ile go... No trochę tak, trzeba zboczyć,
0: ale... Od drugiej strony trzeba zboczyć, ale faktycznie...
4: Ale po
0: tak.
4: Jego ojcowiźnie, a po Żeromszczyźnie.
0: Niedaleko zupełnie.
4: Stefana Żeromskiego. Rzeczywiście Centrum Edukacyjne robi dobrą robotę, kolokwialnie mówiąc. Sympatyczni, wspaniali, profesjonalni ludzie tam pracują, także też pozdrawiam. I robi dużo dobrego to centrum, jeżeli chodzi właśnie o propagowanie twórczości Stefana Żeromskiego. Można zobaczyć rekonstrukcję dworu, w którym Stefan Żeromski mieszkał. Przepiękny drewniany dwór, wsparty na kolumnach z pamiątkami, które udało się zebrać po Żeromskim, i z pamiątkami z epoki, czyli z XIX wieku. Wspaniała sprawa. Dwa nad obok tego dworu jest staw. Pięknie to w lecie wygląda. Cudowne są tam takie hamaki, takie kokony utkane z wikliny. Można tam wejść do takiego kokonu i naprawdę poczuć się jak w innym świecie. A dwa, w stawie przegląda się niemalże Łosica. No to taki skrót myślowy, ale przepięknie, przepięknie widokowo to wygląda, więc do Ciekot musicie przyjechać. Wróćmy do Żeromskiego, dlatego że w Kielcach znajduje się bardzo ciekawe muzeum, właśnie związane ze Stefanem Żeromskim. Tam w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego znajduje się jedyna belka stropowa, która ocalała z dworu, który był właśnie w Ciekotach, który spłonął. Muzeum malutkie, bo dwie małe sale się tam znajdują, ale naprawdę bardzo ciekawe. Przewodnicy bardzo interesująco opowiadają o karach cielesnych, które były w XIX-wiecznej szkole.
5: Zresztą eksponaty, czym te kary były wymierzane od czasu do czasu, także można w muzeum zobaczyć.
4: Można zobaczyć, można usłyszeć, jak pani piórnikiem bije swoją własną rękę, pani przewodniczka, także też zachęcam, zapraszam. My chyba w większości gdzieś tam, no może nie doświadczyliśmy tych kar, ale byliśmy bliskimi świadkami. Natomiast współczesna młodzież, współczesne dzieci, jak wychodzą z tego muzeum, to naprawdę bardzo to przeżywają, bo dopytują bardzo dociekliwie, co to była na przykład kara klęczenia na grochu. Ja mówię, no klęczenie na grochu.
5: To tak, trzeba to odbierać dosłownie. Tu nie ma żadnej metafory, żadnej przenośni.
4: Ale jak to, co to? Także bardzo, bardzo ciekawy punkt programu Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Ono jest troszeczkę gdzieś tam omijane. Może niewielu turystów o tym muzeum wie, natomiast warto rzeczywiście go odwiedzić.
5: Którego kolejnego literata tym razem odwiedzimy w jego własnej posiadłości albo gdzieś, gdzie wcześniej zamieszkiwał oczywiście.
4: Pięknym miejscem do odwiedzenia, zwłaszcza wiosną albo jesienią, czyli wtedy, kiedy możemy spędzić troszkę czasu na powietrzu, jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Rzeczywiście robi wrażenie, obiekt jest pięknie odnowiony, przepięknie do niego można dojść wśród Alei Lipowej, także w czerwcu
5: no właśnie
4: naprawdę...
5: Tak, jak zaczęłaś mówić o tym, o tej wiośnie i o jesieni, to ja wierzyłem, że będziesz o tym mówić, bo faktycznie Aleja Lipowa zachwyca, jeżeli się nią przejdzie wśród na przykład już spadniętych liści, bajka.
4: Ewentualnie, jeżeli lipy kwitną, także naprawdę bajkowo to wygląda i pachnie też, bo zapach jest naprawdę oszałamiający. No i ogród, który otacza sam dworek, naprawdę w bardzo dobrym stanie, można tam też pospacerować, odpocząć. No ale oczywiście obowiązkowo trzeba też wejść do wnętrza, w którym między innymi powstawało w pustyni w Puszczy, dlatego że Sienkiewicz spędzał tam w latach 1900-2914 letnie wakacje, więc dotykał praktycznie wszystkich przedmiotów, które tam w muzeum można zobaczyć, więc można poczuć ducha samego Henryka Sienkiewicza. Piękne miejsce, przepięknie położone, trzeba zagospodarować sobie troszeczkę więcej czasu, dlatego że no, trzeba tam troszeczkę do niego dojść, ale tak jak wspominaliśmy, idzie się około kilometra piękną Aleją Lipową, więc to jest czysta przyjemność. Ja zawsze jak chodzimy do Oblęgorka turystom w autokarze mówię, że możemy czuć się jak u siebie, czy iść jak do siebie, dlatego że w 1900 roku była ogólnopolska zbiórka pieniędzy na to, żeby uhonorować Henryka Sienkiewicza, no i być może Michale, moja albo twoja prababcia, pradziadek, albo tutaj słuchaczy, dała jakiś grosik.
5: Może jakiś, wiesz, grosik, te, myślę, że co najwyżej kilo orzechów mogło być w tym czasie oddane, albo cztery kasztany, ale faktycznie każdy jakąś cegiełkę dołożył.
4: Dokładnie tak, także ja zawsze mówię, możemy się czuć jak u siebie, a jak się czuje człowiek jak u siebie, jak się czuje dobrze, to też lepiej mu się po prostu zwiedza.
0: Dorota Czesak oprowadziła nas po świętokrzyskim szlaku literackim. Należałoby wspomnieć jeszcze również o Gustawie Herlingu Grudzińskim, ale to już może kiedy indziej, bo teraz zabieram was w zupełnie inne miejsce.
1: Muzea w Świętokrzyskiem.
0: Dziś odwiedzamy Wiślicę, a dokładnie Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, które od kilku lat cieszy oczy i turystów. Oczy tym, dlatego że jest odnowione, a turystów dlatego, że to jedno z najnowocześniejszych muzeów w naszym kraju. Multimedialne, do tego ciekawe, traktujące o początkach naszej państwowości. O tym, co znajdziemy w środku na drodze zwiedzania, opowie kierowniczka muzeum Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak.
6: Obecnie nasze zabytki, które kiedyś funkcjonowały każdy oddzielnie, zostały połączone w jedną trasę zwiedzania z podziemnym korytarzem, 150-metrowym podziemnym korytarzem. Samo zwiedzanie rozpoczynamy w pawilonie archeologicznym, gdzie mamy najstarsze obiekty udostępnione dla zwiedzających. Z pawilonu archeologicznego przechodzimy do podziemnej trasy, która wiedzie wzdłuż fundamentów bazyliki, wchodząc do podziemi kolegiaty, gdzie mamy zakonserwowane wszystkie rzeczy, które już wcześniej były dla zwiedzających dostępne, między innymi nasz najcenniejszy zabytek, czyli płyta Orantów. A w samym obejściu wokół bazyliki w tunelu podziemnym mamy ekspozycję i udostępnione zabytki archeologiczne, zabytki ruchome, przedstawione w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, zakonserwowane, pięknie do oglądania.
0: To też właśnie dlatego nie powinien dziwić fakt, że żeby wejść do muzeum w Wiślicy, rezerwację biletów trzeba zrobić odpowiednio wcześniej.
6: Zainteresowanie mamy ogromne. Wszystkie bilety należy wcześniej rezerwować poprzez naszą rezerwację online bądź też telefoniczną.
0: Ogólnie można by było powiedzieć, że Muzeum w Wiślicy pokazuje początki naszej państwowości. W związku z tym pojawia się także pytanie, czy wśród zwiedzających są głównie mieszkańcy naszego województwa świętokrzyskiego, czy jednak grupy spoza naszego regionu także się pojawiają.
6: Wachlarz zwiedzających mamy bardzo szeroki. Mamy i dzieci, młodzież z rodzicami, z starszych seniorów, ale także z różnych części Polski. Z województwa świętokrzyskiego naturalne, że te osoby są, ale bardzo dużo jest ludzi z północy Polski oraz z zachodu, ze Śląska.
0: To, o czym mówimy i obecny wygląd muzeum jest możliwy dzięki remontowi, który został przeprowadzony już kilka lat temu. Wróćmy jednak do tego tematu, bo to ciekawa sprawa, która musiała połączyć tak naprawdę dwie różne rzeczy. Po pierwsze, zaprojektowanie ekspozycji tak, żeby była ona atrakcyjna dla turystów, a po drugie, również zadbanie o te eksponaty, które już w muzeum się znajdowały.
6: Projekt przez to był skomplikowany, ponieważ musieliśmy tutaj połączyć roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i archeologicznymi. Wszystkie te prace zazębiały się między sobą, więc musieliśmy wszystkie te ekipy na placu budowy jakoś połączyć i zgrać ze sobą, bo najpierw wchodziła budowlanka, później wchodziła archeologia, konserwacja i tak na przemian, ponieważ to prace były na tyle skomplikowane, że były robione wokół bazyliki, wokół stojącej bazyliki od XIV wieku, a więc tutaj też przede wszystkim o dbałość o zabytek. Mieliśmy wszelkie sprawdzenia konstruktorskie, ekspertyzy, żeby nic tutaj się nie stało, dlatego wymiennie musieliśmy polami budować, więc tak, była to. Te prace były bardzo trudne i trwały długo.
0: Na pewno jednym z magnesów przyciągających tych wszystkich turystów, o których powiedzieliśmy przed momentem, do Wiślicy, jest powstanie tej podziemnej trasy, która łączy nowoczesność z tym, co kiedyś było.
6: Udało stworzyć się unikatowy 150-metrowy podziemny szlak łączący nasze najważniejsze zabytki. Jedna ścieżka turystyczna objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki. Oba te obiekty poddano procesom modernizacji, natomiast trasę zwiedzania zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki, podnieść komfort zwiedzania. Na trasie zwiedzania wokół obejścia możemy podziwiać bezpośrednio w gablotach zabytki archeologiczne, które udało nam się pozyskać, scalić w ramach projektu, ponieważ zabytki były rozproszone w całej Polsce. Udało się część pozyskać jako trwały depozyt, część na własność, skarby wiślickie, między innymi skarb srebrnych załóżnic znalezionych u nas na jednym z grodzisk, czy skarb srebrnych monet znaleziony na drugim grodzisku, więc to wszystko jest nieprawdopodobnie atrakcyjne, cenne i w nowoczesnej oprawie.
0: Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak, kierowniczka Muzeum w Wiślicy. Dziękujemy bardzo za te wszystkie opowieści dotyczące tego, co możemy w Wiślicy pozwiedzać, na co należy zwrócić uwagę, no i przede wszystkim, co zmieniło się w muzeum po tym remoncie, który kosztował blisko 30 milionów złotych, ale na szczęście zakończył się kilka lat temu. No i jeżeli w Wiślicy jeszcze nie byliście, to pora najwyższa to nadrobić. Takie jest moje zdanie na ten temat. Uwierzcie mi, że naprawdę warto, zwłaszcza ta 150-metrowa trasa podziemna robi ogromne, ogromniaste wrażenie na zwiedzających. No i później, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
11: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To na dobry początek zapraszam na spotkanie z gwiazdą, która współtworzyła utwory dla takich gwiazd jak choćby Roxana Węgiel. Przed Wami fragmenty wywiadu z Lanbery.
10: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
12: No to witam serdecznie bardzo naszego przemiłego gościa, zapowiadanego, wyczekiwanego i w ogóle uśmiechniętego. Tego, mimo tego, że tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę i
13: no,
12: nastrój.
13: Aura, tak, witam serdecznie. Aura nie sprzyja. Ostatnio trochę mniej słońca, ale liczę na to, że to słońce w końcu wyjdzie.
12: Pogoda ducha jest najważniejsza, prawda?
13: Tak.
12: Słuchaj, ja chciałem ci na początek powiedzieć, że my mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego. To znaczy, uwaga, chodziłaś do szkoły muzycznej, ja chodziłem do szkoły muzycznej. Ty chyba na skrzypcach miałaś się uczyć grać.
13: Tak.
12: Nie pokochaliście się z tym instrumentem.
13: Nie.
12: Ja grałem na akordeonie, nie pokochaliśmy się z tym instrumentem. Miesz złamane serca, ale nie zawiodłaś się na muzyce. Wysłano cię do szkoły muzycznej, czy ty chciałaś iść
13: nie,
12: do szkoły
13: muzycznej? Nie, ja chciałam bardzo, tak? bardzo iść do szkoły muzycznej. Niestety nie trafiłam na, delikatnie mówiąc, kompatybilnego ze mną nauczyciela.
12: No, to jest
13: i
12: ważne.
13: To jest bardzo ważne, żeby to była osoba, która cię inspiruje i naprawdę motywuje do pracy, bo jednak gra na skrzypcach to jest absolutnie ciężka praca. Ja się z tym instrumentem rozstałam, nie połączyłam ponownie, skupiłam się bardziej na wokalu.
12: To ja ci muszę powiedzieć, że moja miłość w ogóle została zagrzebana, ale ja zostałem wysłany do szkoły muzycznej. I to tak, kurczę, trochę jest, jak komuś bardziej, wiesz, zależy i komuś się chce bardziej za kogoś, to z tym różnie jest. Ale jak widzisz, spotykamy się w muzycznym radiu, czyli miłość do muzyki została. Niekoniecznie trzeba ją uprawiać na takiej grządce tego ogródka, w którym jest tak wiele możliwości. To jest jedno podobieństwo. Drugie, z którym akurat tu niekoniecznie, to jest moja żona i ty. Macie taką wspólną cechę, gdzieś znalazłem informację, że posiadasz nos doga, że jesteś bardzo wyczulona na zapachy, że twój świat, wiesz, są wzrokowcy, słuchowcy. Jest na przykład moja żona, która mogłaby pracować na lotnisku i tam obwąchiwać te walizki. Ty też masz tak...
13: Może walizek to nie za bardzo bym chciała ruszać.
12: Ja
13: natomiast tak, rzeczywiście mam ten nos taki wyczulony i bardzo lubię perfumy wszelakie, zwłaszcza te niszowe. Wiesz, nawet śmieszna sprawa, jeśli nawet alkohol jakiś wieża, to bardziej mnie interesuje wcieranie w nadgarstki i... Tak, takie sytuacje, żeby,
12: kurczę,
13: żeby sobie
12: czyli
13: zobaczyć.
12: Czyli jesteś osobą zmysłową w tym sensie, że te zmysły na ciebie działają.
13: Bardzo.
12: Ale to bardzo w życiu czasem jest trudno. Ja widzę, jak moja żona narzeka nieraz, że wiesz, przebrnąć przez korytarz na przykład, kiedy to wszystko się gotuje i tak dalej, to jest, wiesz...
13: W zeszłym roku miałam tę super chorobę, przez którą traci się węch i smak i to blackout totalny.
12: Coś zupełnie odebrało, nie? Dobrze, słuch w każdym razie działa, fajnie, nowa płyta obecna, to jest twoje nowe wcielenie, znacznie bardziej rockowe niż poprzednie. Za chwilę o samej płycie, natomiast mówi się, że rock to jest muzyka buntu albo gniewu. Kiedy się złościsz, albo co cię złości? Co cię tak odpala w sekundę?
13: Odpala. Ignorancja czasami, ale jeszcze tylko dopowiem, bo tak. Z tym buntem to nie jest tak, że on się pojawia. On się może pojawić w różnych momentach naszego życia. To niekoniecznie musi być bunt nastolatki. My w ogóle całe swoje życie szukamy swojej narracji, mam wrażenie. Czasami nam się trochę schodzi z tym. Ja tego rebela wewnętrznego odkryłam dość niedawno, ale jak go odpaliłam, to już go odpaliłam tak na pełnej.
12: Musiałaś do tego dojrzeć?
13: Dojrzeć zdecydowanie. Tak, bo jesteśmy programowani do bycia grzecznym, do niewychylania się przed szereg, do bycia w masie. No nikt nas nie stymulował do tego, żeby być ciekawym świata. Ja mówię oczywiście globalnie i bardzo generalizuję. Oczywiście są super wyjątki. Poza tym to jest też kwestia pokoleniowa. Myślę, że Gen Z, czyli ludzie urodzeni po 2000 roku, mają znacznie łatwiej z tą ciekawością świata i otwartą głową.
12: Ale to dlatego, że to następne pokolenie ich wychowuje już troszkę
13: bardziej otwarte? Tak, że to nasze pokolenie, mam na myśli milenialsów, czyli to moje pokolenie to jest gdzieś pomiędzy, bo a to już jest taka grubsza psychologiczna rozkmina.
12: No jest, tylko powiem ci, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo i żeby sprawa była jasna, to nie chodzi tylko o to, że to dziewczynki mają być grzeczne, uśmiechnięte, ale chłopaki nie płaczą, chłopcy nie płaczą,
13: tak,
12: a potem liczą, a potem płacą. Dziewczyny płacą za to, że nie mogą powiedzieć tego, co myślą, bo to może jest niegrzeczne albo nieładne, a chłopaki, jak się nie wypłaczą, to potem też płacą.
13: Tak.
12: Więc myślę, że muzyka otwiera czasem do takiego buntu i do tego, żeby się w końcu wyrazić i wyrzucić to z siebie, co tam się nie gromadziło.
13: I bardzo ważna jest ta otwarta głowa w muzyce, żeby mieć odwagę eksplorować, bo to jest tak, zwłaszcza gatunek, w którym ja robię, czyli muzyka popowa jest bardzo pojemny, szeroki i można tam zrobić naprawdę niezłe zamieszanie i eksperymentowanie z różnymi smakami, kolorami. I nie bójmy się tego. To jest taki mój motyw przewodni teraz, żebyśmy naprawdę skruszyli ten beton, bo potrafimy się bardzo zabetonować w tych swoich szufladkach.
12: I wtedy nie jesteśmy tu i teraz i nie jesteśmy obecni.
13: Piękne przejście do całego sensu tego tytułu też płyty. Kontynuacja myśli z poprzedniej mojej, z poprzedniego albumu Co gryzie panią L, żeby żyć tu i teraz. Nie taplać się w przeszłości i nie wybiegać za bardzo w przyszłość, tylko jednak rozkoszować się tym, co się dzieje w tym momencie w naszym życiu.
12: Kurczę, ja bym nie chciał, żebyśmy jakoś psychologizowali do przesady, ale muszę ci powiedzieć, że czuję tutaj bliskość pewnych skojarzeń, dlatego że można całe życie albo się zamartwiać, że było źle kiedyś, albo martwić się tym, co będzie.
13: Tak.
12: I w którymś momencie człowiek sobie myśli, kurczę, jak to się stało, że mi to uciekło? Czy ty się od tego młodszego pokolenia, z którym miałaś okazję współpracować, uczysz właśnie tego, że już nie warto być obciążonym poprzednim pokoleniem? Vicky Gabor, na przykład tam współpracowałaś z tymi młodymi dziewczynami, tworzyłaś dla nich, wspierałaś je. Dają ci coś takiego właśnie, że są różnice?
13: Ja na pewno obserwuję. Obserwuję i bacznie śledzę, co tam się dzieje w tym akurat pokoleniu, ale też w każdym, bo z każdego należy jak najbardziej czerpać coś dla siebie. Tak jak zresztą z muzyki, z każdych dekad można czerpać i przekładać na dzisiejszy język. I to jest ważne, żeby ta wymiana istniała, żebym ja mogła też coś dać, ale też... też wziąć i wykorzystać i przefiltrować przez siebie, żeby była to sytuacja taka win-win, że każda ze stron wygrywa. Ja obserwuję w ogóle tendencje, które się tam dzieją też w tym młodszym pokoleniu, jak oni się wyrażają, przez co się wyrażają najlepiej i to jest fascynujące, widzieć do czego oni mają dostęp, do czego my nie mieliśmy, chociażby właśnie do tej opieki psychologicznej.
12: Aha. I do tej odwagi, że jak człowiek coś czuje, to albo to wykrzyczy, tak, albo wyśpiewa, albo przynajmniej powie, a nie dusi w sobie.
13: Tak, i to jest też taki mental, że po prostu dbamy o swoje zdrowie psychiczne tak samo jak o, nie wiem, o nasze zęby, o...
12: Samochód.
13: O samochód, nie, o wszystko, nie? Tak, no oczywiście. Tutaj widzę taką znaczną różnicę. Oczywiście oni też mają mnóstwo swoich wyzwań związanych ze znakami czasu, w których żyjemy. Czasów ciekawych.
12: Mówisz czasów ciekawych, ale myślisz trudnych?
13: Momentami trudnych, ale ciekawych, bo mam wrażenie, że się czyści ten świat trochę.
12: To, o czym mówiłaś, o równowadze psychicznej, to pewnie zawdzięczamy trochę temu kryzysowi pandemicznemu. Na przykład Natalia Kukulska mówiła, zupełnie niedawno rozmawialiśmy, mówiła, że wreszcie ludzie przestali się właśnie bać mówić o tym, dosłownie dwie minuty temu mówiłaś, że coś nie tak z ich emocjami, coś nie tak z ich uczuciami, że nie martwią się już tylko złamaną nogą, ale złamanym sercem, uczuciami. To się zmienia. Czasy się oczyszczają, być może staniemy się prawdziwsi dzięki temu.
13: O, ja bym bardzo chciała, bo tej prawdy mam deficyt nieustający i trochę o nią zabiegam i pokazuję, że można naprawdę być w zgodzie i blisko siebie. Mhm. I o tym też jest ta moja najnowsza płyta.
12: Lan Berry, wokalistka, tekściarka, twórczyni muzyki, również dla innych gwiazd. Osoba, jak rozmawialiśmy przed chwilą, świadoma swoich emocji. Krzyczysz czasem, bo zaczęliśmy mówić o tym, że się człowiek złości. Tak. Co cię złości? Co cię wkurza i kiedy masz ochotę pokrzyczeć?
13: Złości też musiałam się nauczyć.
12: No tak.
13: Totalnie musiałam się nauczyć wyrażania złości i chyba takim w mojej muzyce takim momentem była piosenka Zew, która się ukazała 3 lata temu, ale tutaj jest dużo tego krzyku na tym nowym krążku, w sensie takim, że eksperymentuję sobie też z moją barwą i pozwalam sobie na różne takie nieznane dotąd słuchaczowi barwy. Jest również delikatnie, jest też lirycznie, ale ten krzyk bywa bardzo oczyszczający. On robi coś takiego w naszym ciele, w naszym duchu, że tak powiem. Coś takiego, że wracamy do harmonii. Ja tak mam.
12: A jak wracamy na przykład do czasów licealnych i patrzymy na siebie oczami takimi... Na przykład, jakimi spojrzelibyśmy na siebie, będąc w liceum, a mam na myśli konkretną sytuację, bo ty wystąpiłaś jako gwiazda na koncercie absolwentów swoich w swoim liceum. To jak na siebie patrzyłaś tam w tym liceum? Jako przypomniałaś sobie siebie z tamtych czasów i pomyślałaś sobie, kurczę, fajnie, do czego człowiek doszedł, nie jest źle, jestem zadowolona i tak dalej? Czy jakie to jest, jakimi oczami patrzyłaś na siebie, będąc w tym samym liceum?
13: Szczerze mówiąc, bardzo rzadko wracam do tamtych czasów i częściej wracam do jakichś moich początków i bardzo dużych starań, żeby moja muzyka dotarła do ludzi, bo zanim poszłam do talent show, to jeszcze było bardzo dużo czasu przed tym moich starań, mojego rzeźbienia, demówek, wynajdywania po prostu jakichś rozwiązań i bardzo wyboista była to droga. A co do tej dziewczyny z liceum, którą byłam, to jest bardzo odległe dla mnie. To jest naprawdę ja to trochę opisuję jako prehistoria moja. Ale fajnie, że to wszystko się tak ułożyło, że od tamtej dziewczyny idę sobie tą drogą ciekawą, kolorową.
12: Ale też konsekwentnie. Wymyśliłaś
13: bardzo
12: sobie
13: konsekwentnie, tak,
12: jakiś kierunek, w którym zmierzasz. Czy gdybyś spotkała siebie z tamtych czasów, to byś powiedziała spokojnie.
13: Take your time, tak, jak to mówię.
12: Tak, ale uwierz w to, że to się uda, czy co byś tam powiedziała, że spokojnie, zobaczysz, będzie dobrze.
13: Wydaje mi się, że pod skórą ja bardzo chyba czułam, to nie była też taka mega super coachingowa determinacja, że tak, uda mi się, nie, to było jakieś takie bardzo niezdefiniowane, aczkolwiek bardzo głęboko we mnie. I to chyba ta siła, też bez desperacji, oczywiście frustracja momentami bardzo
12: zawsze
13: jest, ale jakoś mnie to tak niosło, no, mimo tych niepowodzeń i porażek po drodze, to zawsze to jakoś niosło. Co bym jej powiedziała? Powiedziałabym, żeby przede wszystkim to, co jest najtrudniejsze, czyli żeby nie słuchać, nie patrzeć na projekcje innych ludzi na swój temat. To jest chyba najtrudniejsza lekcja w ogóle w naszym życiu.
12: Prawda?
13: Jaka może być.
12: Nie próbować zadowolić tych, którzy mają jakieś oczekiwania.
13: Ani zadowolić, ani też nie słuchać tego, co oni mogą sobie myśleć na ich temat, bo to jest ich prawda, a nasza jest, może być zupełnie inna. I sztuką jest po prostu pozostanie przy tym, co my faktycznie i w ogóle rozwikłanie tego, co my faktycznie czujemy, prawda? Mając tyle bodźców wokół. To jest bardzo trudna sztuka.
12: Wspominałaś o talent show, to był jeden z tych elementów, w których frustracja mogła się pojawić. Ja mam na myśli to, że najpierw jako uczestniczka po tamtej tak zwanej stronie stanęłaś, żaden fotel się nie obrócił, a tymczasem po chwili było wielkie sprawdzam i stanąłeś z tej drugiej strony. Jak ty zderzasz takie sytuacje, takie emocje? Czy takie emocje, w których ta frustracja się pojawia, są takim podglebiem do tego, żeby powiedzieć, ja wam pokażę?
13: Nie. Ja nie mam w sobie takich emocji typu ja wam pokażę, odegram się albo coś tam. Znaczy przekorą jestem. Przekorą jestem, ale na zasadzie kontry. Czasami lubię...
12: Okej, to nie im, ale sobie pokażę, że to, że mi teraz nie wyszło, nic nie znaczy, że to będzie jeszcze mnie wzmocni.
13: Determinacja jest w ogóle super cechą, jeśli chodzi o życie to artystyczne. I tam rzeczywiście pojawiła się u mnie ta determinacja ogromna po tym niepowodzeniu, ale ta historia ma piękny finał. Po 10, niespełna, prawie 10 latach jestem, tylko że po drugiej stronie w fotelu trenerskim, więc Boże, to jest spełnienie absolutnie marzeń moich.
12: Gadałaś sobie teraz ze swoimi już kolegami. Jak to było? Jak się poczułaś wtedy? Albo jakoś wróciliście do tej sytuacji? Bo to w sumie jest, wiesz, jeżeli nie traktować tego zbyt emocjonalnie, w sumie dosyć zabawna sytuacja.
13: To jest zabawna,
12: historii,
13: tak.
12: Prawda? No,
13: to jest zabawna sytuacja.
12: Jestem, nie dość, że jestem tutaj, to jeszcze siedzę tu.
13: Zabawna i piękna jednocześnie i taka naprawdę napełniająca mnie wdzięcznością za to, że ta droga tak pięknie prowadzi. Ale trenerzy otoczyli mnie niesamowitym wsparciem i dobrym słowem, i też wskazówkami. Tutaj cała produkcja w ogóle, naprawdę poczułam się jak w domu. I to było naprawdę kluczowe dla mojego takiego super samopoczucia tam, oprócz tego, że po prostu jest to praca moich marzeń.
12: Super. Naszym gościem dzisiaj jest Lan Berry. Również twórczyni muzyki dla innych gwiazd, dla Vicky Gabor na przykład, dla Dody. O tym, czy łatwo rozstawać się ze swoimi muzycznymi dziećmi i przekazywać je w ręce innych gwiazd, porozmawiamy już za chwilę.
10: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
12: W wieczornym programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Naszym gościem jest Lan Berry. Rozmawialiśmy już o udziale w The Voice of Poland, o emocjach trochę rozmawialiśmy. No właśnie, jakie emocje towarzyszą ci, bo tworzysz muzykę dla innych artystów, jakie emocje towarzyszą ci w momencie, w którym musisz oddać swoje muzyczne dziecko w ręce czyjeś?
13: Ja zawsze podkreślam, że te rzeczy dla innych artystów nie są tak priorytetowe, że jednak ta twórczość dla Lan Berry, pisana przez, albo współtworzona przez Lan Berry, jest absolutnie na pierwszym miejscu. I rzeczywiście te sytuacje, kiedy współtworzyłam, bo to też bardzo warto podkreślić, żeby to wybrzmiało, współtworzyłam te piosenki dla Vicky, dla Roxy, dla Dawida Kwiatkowskiego, dla Dody. To były naprawdę takie doświadczenia niesamowicie takie wzbogacające, ubogacające. Przede wszystkim, tutaj dziewczyny są troszeczkę młodsze, ale na przykład Dawid, Doda, to są naprawdę wytrawni gracze. Bardzo dobrze wiedzą, czego chcą. To są również songwriterzy. Więc to jest siła teamu właśnie. To jest coś, co pokazuje, że jednak ten team songwriterski, ta drużyna do pisania piosenek, to jednak naprawdę się sprawdza, bo jest to super wymiana naszych doświadczeń, naszych wizji. Jest to zderzenie tego, co my mamy w głowie, i to może dać naprawdę super mieszankę ostatecznie.
12: A proces twórczy jak wygląda?
13: Rzadko się zdarza, że teraz, że artysta nie uczestniczy w sesji. Może kiedyś tak trochę było i właśnie wtedy były te dylematy, czy oddajemy piosenkę, czy nie. Natomiast teraz nie ma już o tym mowy, bo już z założenia wchodzimy z myślą, że piszemy dla tej osoby i z tą osobą, która ma też swoją wizję konkretną, więc to tutaj nie ma takich zagrożeń.
12: Czyli piosenki są albo twoje, albo nasze. tak? Tworząc dla kogoś. Proces twórczy, czy on się różni, czy w każdym przypadku masz jakiś taki sposób, zwaniamy się, siadamy do instrumentu, to jest jakaś propozycja, jak?
13: On się zmieniał przez lata, na pewno, i też zależy od tego, ile osób uczestniczy w tym procesie, to wiadomo, że to się też rozkłada jakoś konkretnie. Pamiętam, że na początku w okolicach swojego debiutu miałam taki system, że najpierw pisałam w ogóle piosenki po angielsku, zanim w ogóle próbowałam je opowiedzieć jeszcze raz po polsku. I robiłam je z jednym producentem. W ogóle cała moja pierwsza płyta jest zrobiona tylko z jednym producentem, Piotrkiem Siejką, który do mnie zadzwonił właśnie po jednym z talent show. Potem też w konsekwencji poznałam mojego menadżera i podpisałam mój wymarzony kontrakt. Ale potem z czasem zaczęłam naprawdę też eksperymentować i pracować z różnymi innymi producentami, w tym z zagranicy, na przykład z angielskimi producentami, ze szwedzkimi. To był taki okres właśnie mojej drugiej płyty, czyli płyty Mikstura. No a potem też przyszedł bardzo ciekawy czas w moim życiu. Czas też takiego bardzo wielkiego przełomu. No i efektem tego przełomu była zdecydowanie płyta Co gryzie panią L, a w konsekwencji też płyta, którą promuję właśnie dzisiaj, czyli Obecna. Dużo się zmieniło też w procesie twórczym, bo teraz staram się już tworzyć piosenki od razu po polsku. Wizja zawsze jest. Jak przychodzę do studia, to raczej mam już jakiś pomysł w głowie, w sensie puszczam jakieś referencje i wspólnie rozmawiamy o tym, jak to ma wszystko wyglądać, grać. Oczywiście główny producent, kompozytor proponuje jakąś harmonię, my do tego dośpiewujemy. To jest w ogóle bardzo zespołowa praca. My odbijamy te pomysły jak piłeczkę, stąd też muzyka i słowa są absolutnie dzielone na wszystkich.
12: Czyli taka burza mózgów, taki proces twórczy. Muszę cię zapytać o to, jaką szefową jest Doda, bo oczywiście przecież musi paść to pytanie w tej burzy mózgów. Zostawia przestrzeń, czy...
13: Tak, ale też Doda miała bardzo konkretną wizję tego, jaka ma być ta płyta. Ja tam
12: jest łatwiej, prawda?
13: Współtworzyłam jeden kawałek, Don't Wanna Hide. Ten pierwszy taki promujący tę nową erę Dody i naprawdę tam był konkret. Tam był konkret, konkretna wizja i konsekwentnie tak też te kawałki z tego, co wiem, powstawały i bardzo spójna płyta.
12: Jesteś perfekcjonistką?
13: Nie.
12: To chyba łatwiej, co?
13: Łatwiej. Poza tym ja mam takie podejście, że jak już na przykład, nie wiem, powstaje demo w studiu, no, tak, takiego pierwszego dnia, to ja mam takie poczucie, że okej, spłynęło to na nas skądś, nie wiem, można wierzyć, że z kosmosu. Mam takie przeświadczenie, że jak to z nas wypłynęło, to idźmy w to. I nie rozkminiajmy tego za bardzo, nie drążmy. Ja też mam takie podejście trochę w życiu, że już wyleczyłam się,
12: była przeszłością.
13: Wyleczyłam się z drążenia i z chociaż oczywiście, w tej teraźniejszości zdarza mi się bardzo wnikliwie analizować pewne rzeczy, pewne procesy, także to rozkminianie trochę przeniosłam w teraźniejszość, bo jestem rozkminiaczem, jestem taką obserwatorką. Ale mam nadzieję, że wykorzystuję to w dobrych celach, żeby tylko moje życie stało się zdrowsze i bardziej świadome.
12: Który kawałek twojej roboty, czy to w ogóle traktujesz to co robisz, jako pracę, czy jak to
13: Ciężko mi to nazwać pracą.
12: To jest naprawdę to, czym się zajmujesz,
13: to jest to, czym się zajmuję i to sprawia mi ogromną przyjemność i radość i też mówię o tym, że ja pielęgnuję tę radość, bo naprawdę... To jest tak ważne, żeby nie stracić tej iskry, takiego...
12: Jezu, jaka ty jesteś świadoma.
13: Entuzjazmu.
12: No, tak. I tego, że rozkminiasz i że czasem za dużo. I że to trzeba traktować i że co? Pielęgnować w sobie tę radość.
13: Jak każde uczucie. W relacji też fajnie jest, jak pielęgnujemy to, co nas łączy. To samo mam z relacją z muzyką, która nieraz była moim ratunkiem, moją bezpieczną przystanią, wszystkim tak naprawdę.
12: Ale ktoś ci podpowiada taką samą świadomość, czy po prostu nad tym pracujesz? Bo ja jestem
13: wstrząśnięty
12: pozytywnie oczywiście.
13: Pracuję intensywnie i tutaj nie oczywiście bardzo często o tym wspominam, że terapia jest absolutnie czymś kluczowym w moim życiu. I ważne jest to, żeby to była taka kompatybilna z nami terapia. To znaczy, że jeśli na przykład, no ja nie
12: jak
13: jestem
12: z
13: fanką...
12: z skrzypcami, jeżeli coś nie...
13: Tak.
12: To chemii nie będzie.
13: Nie ma chemii, to nie ma, nic nie będzie dobrego. I tutaj też, ja nie jestem jakąś mega fanką takiego konwencjonalnego spojrzenia na terapię. Ja lubię bardziej te holistyczne klimaty. I to mi daje rezultaty, bo w tej terapii nie chodzi o to, że po prostu, nie wiem, co tydzień czy co dwa idziemy się wyżalić, tylko to ma,
12: pracujemy.
13: To ma przynieść nam realne efekty. Jeśli oceniamy, że na przykład, nie wiem, patrzymy na siebie sprzed roku, sprzed dwóch lat i widzimy naprawdę, że zrobiliśmy jakiś tam krok do przodu. Poza tym terapia regularna daje nam większy arsenał narzędzi do tego, żebyśmy sobie radzili z naszymi codziennymi jakimiś zmaganiami. Albo w ogóle po prostu z życiem. Im więcej tych narzędzi, tym krótszy jest czas radzenia sobie z różnymi problemami albo sytuacjami, które od nas wymagają jakichś reakcji. Tak mi się wydaje, tak to czuję.
12: Wtedy taka osoba, która nad tym pracuje, działa, jest bardziej obecna.
13: Mhm. To wszystko się gdzieś sprowadza właśnie do tego, żeby być obecnym w swoim życiu, żeby nie uciekać od siebie też za bardzo, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych też czasach, bardzo ciekawych czasach, bardziej obserwujemy życie innych niż swoje. Bo jesteśmy nieustannie tym bombardowani, też uczestniczymy w tym świadomie, tylko jednak troszeczkę wydaje mi się, że trzeba sobie przypomnieć jednak o swoim życiu. Mhm.
12: No to o życiu nadal. Będziemy rozmawiać już za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy z Lanberry, która przyszła tutaj z nową płytą i z opowieścią o sobie. Słuchaj, numerologia. To jak to jest z tą numerologią w twoim życiu?
13: Wszystko, co jest związane z czymś, co wykracza poza nasze racjonalne myślenie, jest dla mnie fascynujące. Mhm. I oczywiście mam swojego wewnętrznego sceptyka, ale potem dochodzę do wniosku, że jeśli coś

0: strategię na takie coś. Jedna
1: zaśpiewać
0: oczywiście...
1: piosenkę? Niewygodne, nie? Niewygodnie, tak? Czy...
0: Tak, też. Oczywiście ta piosenka też jest o tym, zdecydowanie, ale ja mam taką strategię, że albo po prostu nie czytam, bo nie ma co właśnie sobie zaśmiecać głowy, tracić energii i tak dalej, ale jak już czytam i jak trafi się jakiś mega zabawny komentarz, który ma być przykry i ma zaboleć, to ja po prostu startuję od razu z pozycji takiej, że to się tak fajnie mówi po angielsku kill them with kindness, czyli zabij ich swoją uprzejmością i z tym, że jesteś po prostu miły.
1: Zabić miłością, tak.
0: Tak, i to działa.
1: Działa, to cudownie działa. Słuchajcie, to jest rzecz tak niezwykła. I tu mógłbym długo opowiadać o pani z mojej piekarni, która zaczyna najeżona.
0: Aha.
1: Jestem dla niej tak uprzedzająco miły.
0: Aha.
1: Że to się właśnie da rozmontować, ale tego też trzeba się nauczyć. To znaczy przede wszystkim przekonać się, że to działa, bo to trzeba wypróbować, a najgorsze to jest wet za wet, cios za cios, bo to zawsze to się kończy słabo, nie? I zaglądanie w te złe komentarze. Nikt nie potrzebujemy złych komentarzy, potrzebujemy wsparcia.
0: I też bardzo ważne, żeby się w tej spirali tam nie zagubić, bo jak już zaczniemy odpowiadać i właśnie tak jak mówisz, wet za wet i jakimś tam nieprzyjemnym też tonem. Oczywiście też nie należy unikać konfrontacji w niektórych przypadkach, ale takie zapętlanie się i wdawanie się w dyskusje, które są tak naprawdę i tak jałowe, w sensie do niczego nie prowadzą.
1: Tak. Oczywiście. Nie przekonamy nieprzekonanych. Tak
0: chyba, że siłą argumentu, ale to są już takie rzeczy...
1: Ale nie w internecie chyba, nie w
0: komentarzach. Nie w internecie, w ogóle potrzebujemy trochę tej debaty, moim zdaniem, bo tej debaty w ogóle jest za mało, tylko że debaty, która jest rzeczywiście oparta na jakichś rzeczowych argumentach, to znaczy kulturalna dyskusja, a nie przepychanka. No, my tego chyba jeszcze nie potrafimy.
1: Ale to jest jedna z tych rzeczy, których warto się uczyć, bo to się bardzo przydaje i to też człowiek wtedy się czuje lepiej, jeżeli zaczyna z takiego bardziej punktu, powiedzmy, obiektywnego, a nie od razu ktoś z pięściami, to my też z pięściami.
0: Tak.
1: Który fragment twojej wobec tego, chciałem powiedzieć pracy, ale wobec tego, tym czym się zajmujesz, który fragment najbardziej ci smakuje? Koncertowanie, pisanie muzyki, przychodzenie do radia na wywiad, to, albo nie, to o to ostatnie nie zapytałem. Ale...
0: Wszystkie elementy są super, ale jednak ta scena i koncertowanie to jest coś, za czym w tym zimowym sezonie, gdzie mamy taką przestój i przerwę, to tęsknię za tym niesamowicie, za tym wiosennym podmuchem, za busem, w który wpadamy i lecimy w najdalsze zakątki Polski i odkrywamy tę Polskę, bo to też jest ciekawe, że w tym roku na przykład eksplorowaliśmy intensywnie Dolny Śląsk.
1: Cudowne miejsce.
0: Matko,
1: piękniejsze miejsce w Polsce.
0: Ja nie miałam świadomości, jestem naprawdę wdzięczna, że właśnie te koncerty sprawiły, że tam dotarliśmy i że wiem, że tam są takie skarby.
1: Pozdrawiamy Świeradów, Bielawa, okolice Wałbrzycha, w ogóle to jest... dobrze, to sobie kiedyś pogadamy, jak będziemy robić program turystyczny, ale w ogóle Polska powiatowa jest najciekawsza, najbardziej prawdziwa, tam są najprawdziwsi ludzie i tam można się o tym przekonać, także pozdrawiam Polskę powiatową i pozdrawiam serdecznie również na sam koniec naszej rozmowy osoby, które inspirują cię do takiego pięknego wyglądu. Czy ty sama za tym stoisz? No, taką estetyką glam trochę
0: grężową.
1: Proszę spojrzeć sobie teraz w nasze social media. Są zdjęcia. Będziecie wiedzieć, o czym mówię. Ja jako typowy facet znający się na modzie cudownie mogę tylko powiedzieć, jejku, jak fajnie wyglądasz. Chodzi mi o inspirację. Kogoś podglądasz, skąd
0: Częściowo tak, no bo to musi być jednak moje. Natomiast mam cudowny sztab ludzi, którzy ze mną pracują, rozmawiają, czują mnie i to chyba jest właśnie ten organizm, który działa i stylistka Martyna i makijażystka Daga i Ania, które tam na zmianę
1: serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Naprawdę to są bardzo ważne elementy tej całej układanki.
1: To musi być spójne
0: ze mną przede wszystkim. To musi ode mnie też wyjść w jakiś sposób a potem też trzeba wyjść i to obronić, nie? To wszystko musi być w 100% moje.
1: Tak, to musisz być ty i na scenie, i do mikrofonu,
0: i nawet
1: na płycie.
0: Właśnie, grafika na płycie obecna też po raz kolejny jest totalnie moje. Taki artystyczny brud trochę, nieład.
1: Super.
0: To właśnie ja.
1: No to ja bardzo proszę sprawdzić tę i ją. I kłaniam się w pas i dziękuję za to, że udało nam się porozmawiać na bardzo ciekawe rzeczy. I muszę ci powiedzieć, że no to ja

0: dzisiaj wieczorem usiądę sobie o tej rozmowie, pomyślę i te parę rzeczy sobie przeanalizuję, bo to są fajne, ważne rzeczy, które powiedziałaś. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Zatem czas pokaże, dla jakich gwiazd muzyki będzie jeszcze pisać piosenki Lambery. A w Radiu Złote Przeboje słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz zapraszam was na Śląsk, gdzie od wielu ładnych lat tworzy zespół Mysłowic.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
4: Moi drodzy, to już czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj bardzo zespołowo. No, powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, ponieważ słuchałem was z pasjami. Zespół Mysłowic. Dobry wieczór, panowie.
5: Dobry wieczór państwu.
4: A właściwie tak z matematycznego punktu widzenia 3/5 zespołu Mysłowic, czyli Wojtek, Przemek i Mateusz. Słuchajcie, pewnie dzisiaj sobie powspominamy ostatnie 3 dekady w muzyce, no ale przede mną leży coś, na co fani wasi czekali, ile to już będzie lat? 10?
6: Nie,
7: spełna 10.
6: Trzy lata, nie przesadzajcie. No.
4: Słuchajcie, macie takie myśli czasami, kiedy to zleciało, te 10 lat?
6: No jak 3 lata.
4: Jak 3 lata?
7: Dla mnie to były 4 dosłownie, bo w 2019 dołączyłem do zespołu, więc dla mnie to były 4 lata mimo wszystko.
4: Okej, okay, nowa płyta, czyli Wszystkie narkotyki świata. Słuchajcie, jeszcze trochę, a pobilibyście chyba rekord Edyty Bartosiewicz, która miała przerwę chyba 13-letnią, z tego co pamiętam. Nowe muzyczne dziecko, ja takie bardzo ładne zdanie znalazłem, to chyba Wojtek powiedział, nasze piosenki potrzebują poleżeć. Czy to oznacza, Wojtku, że piosenki z tej płyty powstały już jakiś czas temu i tak sobie leżały i czekały?
5: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej. Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15 i potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. W piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
6: Wszystko należące.
5: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
4: Słuchajcie, ja czytałem, że ta płyta była nagrywana między innymi w Londynie, w Abbey Road, tam powstawała. Jak się nagrywa w tym studiu? Czuć tam ducha największych?
6: Tak, zdecydowanie.
4: No, oprócz was oczywiście.
6: Wiesz, słuchaj, nasza płyta nie była nagrywana w Abbey Road. Nasza płyta była na etapie miksu i masteringu, przeszła przez Abbey Road. Niestety chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie bardzo szeroko, jak najbardziej opisowo, ale jedyne, co potrafię powiedzieć, to przyznać się do tego, że nas w Abbey Road nie było.
4: A ja myślałem, że zrobiliście sobie zdjęcie na tym słynnym przejściu dla pieszych, też w Zarębie, że
6: tak, zdjęcia to sobie robiliśmy, bo byliśmy wielokrotnie w Londynie i pod Abbey Road, natomiast nie było na Abbey Road. Wiem, i co, już kończymy program w takim wypadku.
5: My mamy takiego przyjaciela, znajomego kolegę z Mysłowic, nazywa się Mietal Waluś, on nagrywał ten utwór w Abbey Road i powiedział, jak wy będziecie, on po śląsku mówi, mogę po śląsku? Mogę. Jak wy będziecie nagrywać w Abbey Road, to u was już nie będę lubił. No i powiedzieliśmy, że nie będziemy już nagrywać w Abbey Road.
4: Ale sama płyta przeszła przez studia i o to chodzi.
5: Tak.
4: Słuchajcie, jak dziś czytałem, że ta płyta miała być trochę inna. Podobno mieliście takie pomysły, żeby poszczególne utwory były stylizowane na nie wiem, The Beatles czy też Boba Marleya, ale ten pomysł wam wybito z głowy. Czy to prawda, czy plotka?
6: Kto to powiedział, przyznać?
5: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też mówiłem. Ale my zawsze jak już mamy tych numerów, aż tyle, gramy je po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. No już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, I mówi, ale panowie, no po co to Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Mysłowic, grajcie jak Mysłowic, no i zostało jak Mysłowic.
6: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga, także zapraszam.
4: Dzisiaj poważnie, ale z przymrużeniem oka. Nowa, fantastyczna płyta, Wszystkie narkotyki świata. Nowy wokalista, czyli Mateusz. Słuchaj, ja cię muszę zapytać o jedno, bo tak, kiedy Mysłowic startował w latach 90., to ty miałeś 4 lata. Jak znam życie, jak podrosłeś, to słuchałeś zespołu Mysłowic, zespołu, w którym obecnie jesteś wokalistą. Jakie to jest uczucie, powiedz mi, tak z ręką na sercu?
7: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, jak oni zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. No i do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
6: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
4: Muszę was zapytać o te ostatnie 2-3 lata. Czy przez tą pandemiczną rzeczywistość i zamknięcie koncertowe udało wam się jakoś przejść w miarę suchą stopą? Pytam, bo wielu muzyków rozważało przebranżowienie się. Mieliście takie myśli?
6: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe. Wiadomo, byliśmy w trudnej sytuacji. Natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni. Nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
7: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią. Zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową. No i nagle po tym nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane. I nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
6: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
7: Tak regularnie, o to mi
6: tak,
7: chodzi.
6: Tak, bo, no mówię, ale właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
5: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
6: Tak, bo Wojtek...
5: zostałem w domu. I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube'a, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi, ty, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to może byś otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, Oleńka, no jasne.
4: Słuchajcie, niedawno rozmawiałem z Blue Cafe i trochę wspólnie doszliśmy do wniosku, że, jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i zespół musi mieć lidera. Czy u was jest taki wyraźnie zaznaczony lider, czy raczej panuje demokracja?
6: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Mhm. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no, tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Mysłowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa, wiesz, to jest piękne
4: porównanie. Równie ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów, jakiego udzieliliście, to a propos pieniędzy. Musi być porówno, bo bez tego rodzą się konflikty. No i to jest chyba dość rzadkie, jeżeli chodzi o polski show biznes, może nawet i światowy, tak mi się wydaje, nie?
6: Znaczy, trudno nam też powiedzieć, bo wiesz, jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no, pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która, jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Mhm. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz, często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś inny mu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na, nie wiem, na kompozycję i tak dalej. No, teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. Nie wiem, czy coś można
4: dodać. A skoro się sprawdza, to czemu?
6: A, chciałem
4: to
6: jeszcze powiedzieć, czekaj, bo tak, bo można jeszcze dodać, bo to akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Mysloid, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być, to od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to mów, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałoby być, nie wiem, na przykład, nie wiem, nierówne zarobki? No to w ogóle jest absurdalne.
4: Równo i demokratycznie zespół Mysloid dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, no, czyli kawał historii polskiej muzyki. A propos historii, słuchajcie, muszę was o to zapytać, bo inaczej się uduszę. Znalazłem kiedyś taką historię związaną z waszą nazwą. Czy to prawda, że wy znaleźliście jakieś takie żeliwne drzwiczki do pieca kaflowego z napisem Mysloid? Czy to jest prawda, czy to jest miejska legenda?
7: To jest prawda. Kiedy nazywaliśmy się kiedyś Freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
6: Józek,
7: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcyno, ona ma taki piec i ta pisze Mysloid. O, Mysloid, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysloid, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez V, przeczytaj sobie.
6: Tak. Otwórz, pamiętam, w ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakoś tam...
7: Lista,
6: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas... Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszym, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. I on się tak rozejrzał po ścianach i mówi: no, mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i ten wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam jakby, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
4: No, jak to mawiają, sukces ma wielu ojców. Mysloid w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o karierze na Zachodzie.
3: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
4: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, zespół Mysloid. Słuchajcie, muszę was zapytać o jedną rzecz. Czy po trzech dekadach tworzenie muzyki jest łatwiejsze, czy nie? Pytam, bo pamiętam, że Tomek Lipiński mi powiedział, że muzyka owszem łatwiej się pisze, ale z tekstami problem jest coraz większy z płyty na płytę, żeby nie popaść w banał. Jak to jest u was?
7: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe. A z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie przy tej, podczas pracy nad tą płytą. Przemek zaproponował, żebyśmy tą płytę napisali o miłości.
5: co było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo myślałem, że te wszystkie piosenki Mysłowic są o miłości.
4: No to, a tu nie.
5: A tu nie. To mamy naprawdę bardzo dołujące te teksty. No i okej, okay, no dobrze, zgodziliśmy się razem, będziemy pisać o miłości. Otwieram mój notatnik, a tam ani krzty o miłości, nic. No to co, no to łopateczka złota, srebrna i trzeba było w serduszku kopać i szukać o tej miłości. I naprawdę łatwo było pisać, prosto. Szczególnie, że też termin nas gonił. Mateusz już tuptał, poganiał nas, chłopaki, gramy. Mateusz nas zawsze pogania. Kiedy przychodzimy na przykład na próbę, mówimy, a mnie boli biodro, a mnie boli oko. A co na to bierzesz? A ja biorę to, Mateusz przychodzi, panowie, gramy.
6: Odstaw ta krykka.
5: Tak.
4: W pewnym wieku już takie tematy zaczynają dominować, niestety wiem, co mówię. Słuchajcie, pogadamy na pewno trochę o przeszłości, bo z Mysłowic, pamiętam, przed laty przeskoczyliście do świata, o którym podejrzewam, że pewnie nie marzyliście zaczynając, czyli koncerty z Iggy Popem czy Simple Minds. Czy wy wtedy mieliście świadomość tego, co się dzieje, czy to tak wam się przesuwało, przelatywało przed oczyma jak sen, jak nagle wskoczyliście do tej pierwszej ligi?
5: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, mnóstwo, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy, i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. A grać przed Iggy Popem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncert do klubu w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej studowej, ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze. Mm-hmm. Masakra.
6: Ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót. Mnie ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem, nie dałem sobie trochę czasu, zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej, i tak dalej.
4: A tu trzeba dzisiaj.
6: A tu trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
4: Ja słyszałem, to do Wojtka, że ty zabawiałeś Jimmy'ego Page'a rozmową.
5: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, z zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, nie, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, popowiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał, podchodzę do niego, powiedziałem hi, on powiedział hi, no i uciekłem.
4: Ale to była najpiękniejsza chwila w twoim życiu.
5: To była najpiękniejsza chwila w moim artystycznym życiu, tak, powiedzieć hi.
4: Nieważne co, ważne komu.
5: No musielibyście państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. A oni tam, dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. A my do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u. To też było piękne.
4: Ja was muszę zapytać o jedno, bo byliście na koncertowym szczycie. Jakbyście porównali koncertowanie na zachodzie do polskich warunków, ale mówię o stanie na rok 2023. Czy my pod kątem standardów dogoniliśmy zachód?
6: Trudno powiedzieć, bo dawno jakby nie byliśmy w 2023 roku na zachodzie, ale trochę.
4: Ale wtedy co? Wtedy jak na to patrzyliście?
6: Rok 2007 to trochę podgoniliśmy, ale nie wiem jak teraz. Ale tak trochę, to też zależy. No, ale zachód też jest, wiesz, Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale wiesz, poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii, gdzie w Anglii to w ogóle, ja nie mówię o trasach dużych z Korsami, czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy, no to było prawie jak w megaklubie w Katowicach, tam dużej różnicy nie było.
5: W megaklubie były ładniejsze toalety.
6: Tak,
5: tam na zachodzie, tym, no, jak się tam był strach wejść do toalety, były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle, takie pomalzane, brzydko, brudno.
4: Słuchajcie, podejrzewam, że nikt wam tego pytania jeszcze nie zadał, więc ja zapytam, ponieważ mężczyźni są wzrokowcami, cóż to za piękna pani jest na okładce?
7: A to ja przyznam się, że Wojtek wybierał okładkę, więc proszę o Wojtku odpowiedź.
5: Chcieliśmy trochę posłuchać pięknego głosu Mateusza, nie dało się.
7: Ja się nie da sprowokować.
5: Historia tej okładki jest taka, że przed pandemią, czy w czasie pandemii przeglądałem Facebooka przeglądałem i naraz mignęła mi jakaś twarz. Mówi, ja coś mi się stało wtedy. Wróciłem, mówię, wow. Jaka fota, jaka okładka, jaka fota. No i wiesz, tam zapisałem sobie ją razem z autorem, fotografem, zrobiłem print screena i potem po dwóch, trzech latach, kiedy stwierdziliśmy, że robimy płytę o miłości, mówię Przemkowi, Przemek, a ja mam do tego okładkę rewelacyjną. I właśnie wróciliśmy do tej okładki, nasz management dotarł do fotografa, który jest Ukraińcem, mieszka na Ukrainie. To była sesja robiona przed wojną właśnie na Ukrainie. I to jest tego historia.
6: No i zawsze lubiliśmy powtarzać sobie, bo jak się patrzysz na tą okładkę, bo nie zadałeś tego pytania przecież bez powodu, jak się patrzysz na tą okładkę, to w oczach tej dziewczyny widzisz wszystko, o czym piszemy na tej płycie, tak? Mhm. Tam po prostu wszystko jest. Mhm.
4: Ale właśnie mnie coś tknęło po prostu, żeby zapytać o tę okładkę, bo nigdy nie pytałem o okładki płyt. Natomiast w przypadku tej płyty właśnie coś mnie tak tknęło, więc chyba pomysł był celny.
6: Tak, bo tego wzroku tak naprawdę nie da się ominąć. To jest też coś takiego, co cię nawet tam z dalekiej półki gdzieś tam przyciągnie. Wiesz, jest jakby drugie dno tej sytuacji, bo tak jak Wojtek powiedział, i fotograf, i modelka są z Ukrainy. Fotograf mieszka w mieście Dniepr bodajże, czyli na samej linii frontu. Straciliśmy z nim ostatnio kontakt, ale mam nadzieję, że dlatego, że tam po prostu nie działa internet, ale generalnie jak sobie zdajesz tego wszystkiego sprawę i patrzysz na tą dziewczynę, to już tam widzisz dużo więcej niż tylko nasze piosenki, naprawdę.
4: Słuchajcie, tak sobie myślę a propos koncertowania, że fani, którzy byli na waszych pierwszych koncertach, no to mogą mieć już tak na dobrą sprawę wnuki. Czy wy widzicie ze sceny drugie pokolenie fanów?
6: No nie, bo to już w tym wieku to już tam widzisz, wiesz, na
4: już nie widzicie.
6: Dwa metry do przodu, to jakie tam drugie pokolenie. Chyba, że Mateusz, bo on jest młody, to może on coś dostrzega.
7: Ja dostrzegam młodych ludzi w wieku, powiedzmy, nie wiem dokładnie, ale są to na pewno nastolatkowie, powiedzmy 17, 18, może nawet młodsi, bo jakby nie pytam ich nigdy o wiek, ale widzę też właśnie to, że przychodzą coraz więcej młodych ludzi na nas przychodzi. To jest dla mnie bardzo budujące, bo jakby pokazuje, że świeża krew zasila szeregi fanów zespołu Myslowic. I jakby też widzę siebie sprzed lat, bo też stałem przed barierkami, jak chłopcy grali i w ogóle nie chcieli mnie jeszcze do siebie dopuścić wtedy. Popatrzeć na nich.
6: To też możemy powiedzieć, że nasz management, a jesteśmy w Rockhausie, oni się też strasznie jarają tym, że tyle młodych ludzi przychodzi na nasze koncerty.
4: Ja w internetach znalazłem taką opinię, że Mateusz często kradnie wam show.
6: Tak, dlatego musi potem płacić.
4: Ale o pieniądzach mieliśmy już nie rozmawiać.
6: No, nie mówiłeś, że pogadamy właśnie.
5: No wiesz, przychodzą te piękne dziewczyny, stoją pod sceną, patrzą na tego Mateusza, no i...
6: To tak
4: wszystko się zgadza.
7: Wojtkowi jest ciężko ukraść show, ponieważ on cały czas skacze, biega po scenie i to jest bardzo trudne. Ja niestety nie mogę tak bardzo się ruszać, bo cały czas muszę iść przy mikrofonie.
6: No, ale to mi też przypomina taką zabawną historię z Iggy Popem w Berlinie. Nie wiem, czy pamiętasz.
5: Mówisz o jego dziewczynie?
6: Nie, mówię o dziewczynach, które przyszły do nas. Ja takie znajome. Graliśmy koncert z Iggy Popem.
5: Fajna historia.
6: W Berlinie. No. pamiętam, że byliśmy, zaprzyjaźniliśmy, więc nawet była tam taka sytuacja, że przed lokalny organizator i temu Maxowi, który nagłaśniał nas i popał, on tam mówi, ściągnij ten zespół, to jest zespół, gra za głośno. Max, pamiętam, co nam strasznie nam się to spodobało. Max stał i powiedział, a ten zespół będzie grał, jak ja będę chciał. No i to jest tyle, ale graliśmy potem, oczywiście wiadomo, że i tak Iggy Pop, jak wszedł po nas, to jakby po prostu przejechała armia buldożerów. I przyszły do nas takie znajome chyba dwie czy trzy dziewczyny, które mieszkały w Berlinie. No i tam cały czas się kręciły koło nas. Gadaliśmy, wszedł Iggy, zagrał koncert, rozjechaliśmy się, wszystko było fajnie i minęły chyba dwa tygodnie i przy którejś rozmowie z Henrym Agroganem, który był naszym menadżerem właśnie koncertowym na zachodzie, Henry mówi, słuchajcie, nie wiem, jak to będzie dalej z Iggym, bo Iggy ostatnio się skarżył, że ukradliście mu, jak to się mówi? Grupis, tak?
4: Grupis.
6: Podebraliście mu grupis. No i tak to śmiesznie było, bo mi się oczywiście zamiast stwierdzić, że tak, jak najbardziej tak, to oczywiście, jak to takie w ogóle głupki ze Śląska, zaczęliśmy się tłumaczyć, że nie, to nasze koleżanki.
4: No to nie będzie. Słuchajcie, Meslowic, czyli zespół, który można stawiać chyba na równi z takimi legendami jak zespół Boston, zespół Chicago. Słuchajcie, to dzięki wam chyba każdy potrafi wskazać na mapie Mysłowice. Czy wy nie myśleliście nigdy o przeprowadzce do stolicy polskiego show biznesu, czyli do Warszawy?
6: Nie wiem, czym myśleliśmy.
4: Ale raczej nie.
5: Raczej nie. Nie mieliśmy takich.
7: Ja jeszcze nie myślałem.
6: Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy Mysłowicy i Śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Ale słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, słyszałem, że jeden z nas się chce do Sosnowca przeprowadzić.
5: Tak. Kupiłem tam ziemię z widokiem na Rabę.
6: Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej.
2: Od zawsze ten zespół zaskakiwał mnie nie tylko genialnymi tekstami, ale także magiczną muzyką. To było spotkanie z grupą Mysłowice w specjalnym weekendowym wydaniu programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. A mi pozostaje wam życzyć już tylko cudownego weekendu.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Wagony.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Radio Złote Przeboje 93